Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

tak spoglądając sobie, moi drodzy, na to, co dzisiaj mamy zaplanowane, no to tak, po godzinie 7 zajrzymy sobie do porannej prasy, tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Głos Wielkopolski, potem po 7.30 czas na serwis komunikacyjny.

0: teraz to Tchorski i zapach polskiego lata.
1: No nie wiem, czy to lato jeszcze czuć. Raporty pogodowe spadają właśnie na nasze stoły. No i tak średnio raczej bym powiedział. 12 stopni Celsjusza w tej chwili na termometrach. Maksymalnie dzisiaj będzie 17 i to gdzieś w okolicach godziny 14. Opadów za to ma nie być.
0: Ciśnienie na poziomie 1012 hektopaskali. Takie utrzymać.

0: uczelni. Poza tym pokazuje też najlepsze kierunki studiów.
1: No wiadomo, pewne kierunki nasuwają się same przejście, także będzie to informatyka. Ale na przykład geologia i górnictwo jest takim kierunkiem, który jest bardzo wysoko w rankingach, a nie jest to oczywisty pierwszy wybór studentów w całym kraju.
0: Mówił zastępca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji Emil Podwysocki. Oprócz tego w systemie ELA można sprawdzić czas szukania pracy po odebraniu dyplomu. Określa, czy zatrudnienie jest stabilne i czy ludzie pracują w swoim zawodzie. Wskaźniki oparte są na danych ZUS-u i POLON.
2: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
0: Skwer Eki z Małeki zostanie odnowiony. Poznańskie inwestycje miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie prac. Koncepcja przebudowy zawiera uwagi zgłaszane przez mieszkańców. Zakłada ona dwukrotne powiększenie powierzchni parku, unasadzenia zieleni, wymianę chodnika czy wyznaczenie nowych miejsc parkingowych. Oferty przetargowe można składać do 1 października. Po wyłonieniu wykonawcy firma będzie miała 245 dni na zrealizowanie zadania. Powrót Nike na Cytadelę. Stara wersja rzeźby została usunięta i zastąpiono ją nową. Obecny model wykonany jest z odlewu z brązu. Stary egzemplarz zrobiono ze sztucznego kamienia, który po dziesiątkach lat uległ zniszczeniu. Nową wersję wykonano niezmiennie według modelu Bazylego Wojtowicza, który Nike zaprojektował w 1970 roku. Obecnie monument bogini zwycięstwa można podziwiać w ogrodzie daliowym. Powstał on w 2025 roku w ramach zwycięstwa w poznańskim budżecie obywatelskim. I to wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Godzina 7 wybiła na zegarku, to oznacza, że zapraszamy kurę po raz pierwszy na antenę.

0: Poniedziałek, 21 dzień września. Mateusz Mirę, Aleksander Marek Dalia, Jonasz Melisa Bernardyna, Eusebiusz Hipolit, Maura Castor, Hipolita Konon, Melecjusz i Pacyfik. Najlepszego życzymy.
1: Tak, dodatkowo w kalendarzu, moi drodzy, mamy wpisany Dziennik Krajowej Administracji Skarbowej. Wszystkiego dobrego wam życzymy, moi drodzy, w Krajowej Administracji Skarbowej. Międzynarodowy Dzień Pokoju, Dzień Kapslam, Światowy Dzień Choroby Alzheimera, Światowy Dzień Orderu Uśmiechu i Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój.
0: No to co, modlimy się, nie?
1: O pokój.

0: 1,45%. Z kolei w ubiegłym roku najniższy w perspektywie tych 15 lat, bo 1,07%. No i właśnie o tym możecie też przeczytać w tekście Anity Błaszczak.
1: Zaglądamy również do Dziennika Gazety Prawnej. Tutaj na stronie pierwszej poczytamy o dożynkach, które skończyły się mandatami od fiskusa i nie jest to pierwszy raz, kiedy kontrolerzy skarbówki zawitali na dożynki. Wystawione mandaty wywołały oburzenie części posłów, no i samorządowców, tak pisze Mariusz Schulz na stronie numer 1. Szczególnie poirytowany, szczególne poirytowanie wywołało ukaranie kobiet z koła gospodyń wiejskich. Wójt gminy Racławice, z której pochodzą gospodynie, zapowiedział, że sam opłaci mandaty. Dodał też, że ukarane kobiety boją się teraz wziąć udział w kolejnych imprezach plenerowych. Mandaty zostały wystawione podczas małopolskich dożynek za to, co zwykle, za sprzedaż poza kasą fiskalną. Posłowie od dawna na przykład również interweniują w Ministerstwie Finansów w sprawie mandatów nakładanych na dożynkach i innych imprezach plenerowych. Za każdym razem resort odpowiada to samo. Nie ma odrębnych zwolnień dla sprzedaży w plenerze. Ją też trzeba rejestrować w kasie fiskalnej. O tym więcej na stronie pierwszej oraz na stronie drugiej w dzisiejszym Dzienniku Gazecie Prawnej. Na jedynce również informacje o wysokim deficycie, który obniżył nam rating. W tym i w przyszłym roku deficyt finansów publicznych będzie wynosił około 7% PKB. Przełoży się to na dalszy wzrost długu publicznego w relacji do PKB. Tak przewiduje agencja ratingowa, opisująca właśnie tę sytuację. No i w piątek obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej Polski. Dotychczas ta agencja oceniała Polskę minimalnie lepiej niż inne firmy ratingowe. Dla opozycji cięcie to argument, że rząd prowadzi złą politykę. No a Andrzej Domański, czyli minister finansów, komentuje tę sprawę tak. Traktujemy tę decyzję poważnie, ale na spokojnie. Najwięcej na stronie pierwszej oraz na stronie piątej. Na stronie pierwszej jeszcze jeden artykuł o wojskowych ambicjach Unii Europejskiej, bo ta chce mieć więcej do powiedzenia w dziedzinie obronności. Plan przebudowy architektury bezpieczeństwa przedstawiła podczas wygłaszania orędzia o stanie Unii Europejskiej szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. O tym na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej.
0: W Głosie Wielkopolskim czytam artykuł Sylwii Rycharskiej, a tam: wie pani, co mnie boli po wymianie bioder? Magik odpowiedziałby pewnie co innego, ale pan Jan odpowiada, że stopy i kolana, bioder nie czuje w ogóle. Właśnie mówi 68-letni Jan Jakiełek z KUS koło Bielska Białej. W maju ubiegłego roku w Poznaniu jednocześnie wymieniono mu oba stawy biodrowe techniką przednią, tak zwaną dostępem bikini. No i po 3 miesiącach wrócił na rower. Więcej o tej rehabilitacji właśnie pana Jana.

0: Muszę ci powiedzieć, że dostaliśmy burę od słuchaczki.
1: Co dostaliśmy?
0: Burę.
1: Co to jest bura?
0: Ty nie wiesz, co to jest bura? No to jak ci przeczytam, to będziesz wiedział, co
1: dobra,
0: to jest bura.
1: Słucham.
0: Panowie, jak

0: Nikt nie uzyskał praw miejskich z tego powodu. No ale jedne prawa miejskie zostały odhaczone, to ja nie będę się potem rozdrabniał w kolejne prawa miejskie.
1: No tak, chociaż jedne muszą być. 1924 rok. Wtedy Stefan Żeromski zakończył pracę nad powieścią Przedwiośnie.
0: W roku 2014 w rozegranym w katowickim spotku meczu finałowym 18 mistrzostw świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska pokonała Brazylię 3-1.
1: Ale to były mistrzostwa. Czy ty pamiętasz je?
0: Jakie to były czasy. Rok 2014 to ja miałem może 2,5 roku wtedy, więc wiesz, tak daleko to bym
1: ja pamiętam, że MVP w tego turnieju był Wlazły. No i do tego chyba ten ostatni punkt, który dał zwycięstwo Polsce, poszedł w aut. Ale jak się okazało, po bloku. Wtedy jeszcze VAR był długo sprawdzany i chyba po środkowym palcu właśnie takiegoż brazylijskiego siatkarza właśnie ta piłka poszła, no i radość była ogromna w Polsce. Później seria wielu zwycięstw z rzędu i chyba, o ile mnie pamięć nie myli, również obrona tego tytułu.
0: No zobaczymy, jak to będzie w tym roku, moi drodzy, nie w Mistrzostwach Świata, ale w Mistrzostwach Europy. Do tych zajrzymy sobie już za kilka chwil w przeglądzie świata sportowego. Tymczasem kalendarium muzyczne przed nami.

0: to po przerwie na kadrę. Oczywiście inne wyniki, jeśli chodzi o dziewiątą kolejkę Ekstraklasy, to Pogoń Szczecin pokonała Piast Gliwice 2-1, Wisła Płock Zagłębie Lubin 2-0, no i Legia Warszawa wygrała z Jagiellonią Białystok 3-1. I to tyle, jeśli chodzi o końcówkę właśnie dziewiątej kolejki Ekstraklasy. Jeśli chodzi z kolei o Ligę Portugalską, to FC Porto w Ligę Portugal wciąż jest nie do zatrzymania. W meczu siódmej kolejki mistrz pokonał Benfica Lizbona 3-1. Na boisku zobaczyliśmy trzech Polaków, no i jednego na ławce. Jakub Kamiński całe spotkanie właśnie przesiedział. No, z kolei Bednarek, jak i Kiwior zagrali właśnie całe spotkanie. A Oskar Pietuszewski wrócił po kontuzji w 85. minucie. Właśnie pojawił się na murawie. W tabeli Porto nad Benfica ma już 5 punktów przewagi i to tyle, jeśli chodzi o piłkę nożną.
1: Zaglądamy z tego powodu do świata siatkówki, moi drodzy, no bo Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn trwają, no i jeszcze się na szczęście nie kończą. Cofamy się do tego, co było na początku weekendu, no bo tam dwa spotkania 1/8 finału, sobotnie spotkanie. Niemcy wygrywają z Bułgarią 3-2. No i to, co zainteresowało nas najprawdopodobniej najbardziej, czyli mecz Polska-Łotwa. Tutaj Polacy bez żadnych problemów wygrywają ze swoimi przeciwnikami. To 25 do 17, do 16 i do 16. Kolejne spotkanie na konto naszej reprezentacji zakończone bez straconego seta. Mecze niedzielne to również kolejne etapy 1/8 finału. Ukraina i Rumunia. Rumunia wygrywa 3-0. W meczu Finlandia-Grecja. Finlandia wychodzi na prowadzenie, no i wygrywa 3-2. Włochy-Dania to 3-0 dla reprezentacji Włoch. No i w meczu pomiędzy Francją a Portugalią Francja 3-0 wygrywa również bez większych problemów. Dzisiaj kolejne etapy 1/8 finału to Belgia i Czechy po godzinie 16. Słowenia-Serbia to po godzinie 21. No a ćwierćfinały rozpoczynają się już jutro. Tam zobaczymy Francję, która zmierzy się z Rumunią. No i uwaga, uwaga, uwaga, Polskę, która zmierzy się z Niemcami.
0: To już jutro, chyba o godzinie 18, tak?
1: Tak jest,
0: no
1: 19.
0: Czekamy na mecz z Niemcami w takim razie. Jeśli chodzi jeszcze o właśnie siatkówkę, no to narodziła się Twierdza Morasko, a Fort Poznań wygrał swój historyczny mecz w pierwszej lidze siatkarzy. Na 13 lat, no to długo trzeba było czekać właśnie na pierwszą ligę siatkarzy na Morasku w Poznaniu. Powrót tych rozgrywek był niezwykle efektowny, bo Fort Poznań w swoim historycznym meczu wygrał z KPS Siedlce 3-1. W następnej kolejce poznaniacy jadą do Beniaminka, Sędziszowa, Małopolskiego, a za dwa tygodnie 3 października zmierzą się z Czarnymi Radom. Zapowiada się więc kolejny szlagier w Twierdzy Morasko. A jeśli chodzi o Żużel, nadal zostajemy w Poznaniu, no to nie będzie awansu PSŻ Poznań do Ekstraligi, przynajmniej na razie. W rewanżowym meczu finału drugiej Ekstraligi poznaniacy przegrali na torze w Polonii Bydgoszcz aż 27-51. Przed rewanżem sprawa była całkowicie otwarta, no bo pierwsze spotkanie odbyte w Poznaniu, no to zakończyło się remisem 45-45. Zwycięzca drugiego starcia miał jednocześnie zdobyć mistrzostwo właśnie drugiej Ekstraligi i zagwarantować sobie miejsce w Ekstralidze od razu. Polonia Bydgoszcz wraca do Ekstraligi po 13 latach przerwy, a Skorpiony mają jeszcze jedną szansę na awans. Pierwszy mecz barażowy ze Stal Gorzów odbędzie się 29 września na poznańskim Golęcinie, a rewanż w Gorzowie 4 października.
1: A na sam koniec zaglądamy jeszcze do tego, co w tenisie się dzieje. Moi drodzy, mogliśmy oglądać kwalifikacje do Pucharu Davisa w miniony weekend, no i niestety polska reprezentacja te kwalifikacje przegrała. Max Kaśnikowski musiał uznać wyższość Aleksa de Minora, ulegając 3-6 i 0-6 po meczu, który trwał niespełna godzinę. Kamil Majszak odwrócił losy spotkania z Jamesem Duckworthem, triumfując 2-6, 6-3 i 6-3, no ale koniec końców. Niestety Kamil Majszak również przegrał z Aleksem de Minorem, to 0-2, to 3-6 i 3-6 wczoraj po godzinie 7, no i z tego powodu polska reprezentacja nie zakwalifikowała się do turnieju głównego w Pucharze Davisa, ale na pewno zakwalifikowała się Maja Chwalińska do ATP Singapore Tennis Open, to turniej WTA i ATP rangi 500, no i dzisiaj będziemy mogli ją zobaczyć w 1.16 finału po godzinie 8. To spotkanie ma się rozpocząć. Maja Chwalińska zmierzy się z Rebeką Sramkową. Trzymamy kciuki. No i prawdopodobnie jakaś taka drobna relacja w trakcie poranka się może pojawić.
0: Może się pojawić, faktycznie. Ja jeszcze tak dla pewności, jutro spotkanie Polska-Niemca o godzinie 18.
1: 19.
0: A ja mam 18, słuchaj.
1: No to ty masz inaczej niż ja mam.
0: Słuchaj, a skąd, z kiedy masz
1: No może jakaś transmisja się zaczyna o 18, panie kolego, ale spotkanie po godzinie 19 Polska-Niemcy, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej. 6 minut do 8.

0: też w tych kategoriach na to trzeba patrzeć. To jest takie budowanie dobrych nawyków przez zabawę i rywalizację.
1: Mówił Andrzej Janowski ze Stowarzyszenia Rowerowy Poznań. Wśród poznańskich szkół najlepsza była szkoła podstawowa numer 46, która przejechała 32 tysiące kilometrów. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół Mechanicznych imienia Komisji Edukacji Narodowej. Podium uzupełniła szkoła podstawowa numer 7. Poznań w skali kraju zajął drugie miejsce. Lepsza okazała się tylko Bydgoszcz. Dzisiaj debiutuje nowe połączenie na Ławicy. Z Poznania można polecieć na pogranicze szwajcarsko-francusko-niemieckie. Lotnisko Bazylea Miluza Fryburg obsługuje trzy różne miasta z trzech różnych państw. Zdaniem władz Ławicy loty do takiej lokalizacji umożliwiają zwiedzenie trzech ciekawych aglomeracji. Pierwszy samolot z Bazylei wyląduje dziś w Poznaniu o 10.30. Ponad pół godziny później rozpocznie się pierwszy wylot ze stolicy Wielkopolski do Szwajcarii.
2: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Garbary obchodziły swoje święto. Niedzielne uroczystości rozpoczął barwny pochód ze sztudlerzami na czele. Jego trasa zaczynała się na Placu Kolegiackim, a kończyła na Placu Bernardyńskim. Tam też odbyły się główne uroczystości. Na scenie wystąpili uczniowie szkoły baletowej, reprezentanci Młodzieżowego Domu Kultury i seniorski zespół Młynareczki. Oprócz tego były także warsztaty i stoiska. Całe święto zwieńczyła potańcówka na dziedzińcu szkoły baletowej. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam o 8.57.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Godzina 8, a ja razem z Kurą zapraszam do pozostania z nami, bo co godzinę taka właśnie wybrzmiewa.

0: 21 dzień października mamy w...
1: Września.
0: Września.
1: I godziny nie te, i miesiące nie te.
0: Kamilu,
1: coś się dzieje?
0: Wystrzeliłem w kosmos. 21 dzień września mamy w kalendarzu. To poniedziałek, moi drodzy. 4 dni do weekendu nam zostały.
1: Aż tak spojrzałem też w kalendarz, żeby się upewnić, czy nie przespałem właśnie miesiąca, bo czasami tak może być, szczególnie gdy się zapadnie w jakiś sen dłuższy. Mateusz, Mira, Aleksander, Marek, Daria, Jonasz, Melisa, Bernardyna, Eusebiusz, Hipolit, Maura, Castor, Hipolita, Konon, Melecjusz i Pacyfik. Najlepszego życzymy z racji imienin.
0: Ale gdybyśmy mieli 21 dzień października, to byłoby bliżej do weekendu, bo to środa będzie.
1: A widzisz, to jednak możemy zmienić faktycznie ten miesiąc kosztem bliższego weekendu.
0: Gdy na święty Mateusz śnieg przybierzał...

0: to raise a smile, to listen to what I say, and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays, hooray!
1: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
2: Autopromocja.

0: 31 października zorganizowane zostanie zwiedzanie Poznania po zmroku. I to wszystko w tym serwisie. Na ostatni zapraszam za niecałą godzinę.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Godzina 9 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy Kurę na antenę po raz kolejny.

0: 21 dzień września, poniedziałek. Imieniny dzisiaj obchodzi Mateusz, Mira, Aleksander, Marek, Daria, Jonasz, Melisa, Bernardyna, Eusebiusz, Hipolit, Maura, Kastor, Hipolita, Konon, Melecjusz i Pacyfik. Najlepszego życzymy.
1: Dodatkowo z informacji najważniejszych to informacja taka, że tylko 4 dni do weekendu zostały, więc moi drodzy, nie powiem już po raz kolejny, że to bliżej niż dalej, ale powiem, że dalej z każdą kolejną minutą ten czas się zmniejsza. O, dla tych, którzy nie wiedzą, że z każdą kolejną minutą odliczanie się zmniejsza.
0: I to pozytywna
1: wiadomość. Co więcej, nawet z każdą kolejną sekundą odliczanie się zmniejsza.
0: A wiesz, że w ciągu minuty w Afryce mija 60 sekund dokładnie?
1: Naprawdę? To prawie tak jak u nas.
0: Prawie.
1: Dzień Krajowej Administracji Skarbowej w kalendarzu mamy, Międzynarodowy Dzień Pokoju, Dzień Kapsla, Światowy Dzień Choroby Alzheimera, Światowy Dzień Orderu Uśmiechu i Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój. No właśnie, a o tym dniu Alzheimera to już za chwilę.
0: Tak, porozmawiamy z doktor nauk o zdrowiu Edytą Ekwińską właśnie o tym, z czym mierzą się rodziny, sami chorzy, dlaczego tak trudno poprosić o pomoc, no i gdzie jej szukać. To już za chwilę.

0: inna jest to przyczyna w innej chorobie, na przykład otępienie czołowo-skroniowe czy otępienie z ciała Mielewiego. I tu już jakby specjaliści powinni taką diagnozę różnicową postawić. Dlatego też jako Alzheimer Polska dążymy do kolejnego takiego ważnego postulatu, czyli do powstania w Polsce takich poradni chorób otępiennych, troszeczkę na kształt tego, co dzieje się w różnych krajach europejskich, czyli takich memory clinic, gdzie w tej chwili lekarz rodzinny kieruje do lekarza neurologa, a my byśmy chcieli, żeby na bazie tych poradni neurologicznych, czy być może oddziałów neurologicznych, powstawały właśnie takie wyspecjalizowane miejsca, gdzie osoby będą mogły naprawdę uzyskać konkretną informację. To jest też ważne z punktu widzenia dziedziczenia niektórych chorób, czy jakiejś tendencji do tego, żeby dziedziczyć i też, żeby rozwiewać pewne wątpliwości wśród osób, które nie są pewne, czy ten objaw, który mają, to jest jeszcze starzenie fizjologiczne, czy już początek jakiejś choroby mózgu. Bo pamiętajmy, że osoby po 60 czy 65 roku życia, one mają prawo do zapominania. No tylko właśnie. To zapominanie niestety bardzo przypomina także początkowy etap manifestacji tych objawów w chorobie Alzheimera, czy w innym otępieniu, chociaż na przykład otępienie czołowo-skroniowe akurat nie zaczyna się od pamięci, często zaczyna się od innych objawów, na przykład od zaburzeń zachowania. Ale to już jakby powinni rozstrzygać specjaliści i oni to robią w tym momencie, tylko my nie mamy jakby nazwanych jeszcze tych miejsc, bo taka potrzeba społeczna jest. No, szanowni państwo, społeczeństwo się starzeje, coraz więcej osób starszych będzie jakby obecnych i te dane są bardzo jakby szacunkowe, pokazujące, że my będziemy mieli coraz więcej tych seniorów. No i my się jakby cieszymy. I cieszymy się też z tego, że ci seniorzy żyją coraz dłużej, bo przecież to jest też jakby nasz cel. Każdy chce żyć jak najdłużej, prawda? Życzymy sobie nawet tych przysłowiowych 100 lat, jak sobie składamy życzenia. I teraz trzeba tylko zadbać o to, żeby ta jakość życia u tych osób, szczególnie u tych, u których jest duże ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera czy innej choroby otępiennej, żeby jak najwcześniej to wykryć.
1: No właśnie, nie chodzi tylko o samą pamięć, również inne zmiany w zachowaniu, nastroju czy orientacji w przestrzeni powinniśmy obserwować. Wspomniała Pani o tej granicy. Czy my wiemy, gdzie ta granica przebiega między właśnie zmianami związanymi z wiekiem, a objawami, które powinny skłonić do konsultacji ze specjalistą?
0: To, co istotne, szanowni państwo i panie redaktorze, w tych chorobach, to, że one przebiegają w mózgu jeszcze zanim zaczynają te objawy być widoczne.
1: To się dzieje,
0: ten proces chorobowy się w tym mózgu dzieje i to może trwać nawet kilka albo kilkanaście lat. Mhm. I ten proces troszeczkę wpływa także na zachowanie jakby osoby, która zaczyna chorować i pojawia się na początku, kiedy się te objawy jakby pojawiają, taki krytycyzm, że ta osoba jakby widzi, że ja chyba jakoś dużo zapominam. Tego zapomniałam, przecież miałam być wczoraj tutaj w tym miejscu, a tam zapomniałam jakby pójść. I jeżeli ten krytycyzm jest i osoba sama z siebie pójdzie do lekarza, to jest często bardzo dobry moment, żeby rozstrzygnąć przez specjalistę, a my od 2025 roku mamy taką możliwość, bo Ministerstwo Zdrowia uruchomiło program Moje Zdrowie, w którym dla osób powyżej 65 roku życia są bezpłatne testy przesiewowe, które może przeprowadzić lekarz rodzinny. I z tych pytań dotyczących właśnie orientacji często wychodzą nam te różnice. Bo osobie, którą pytamy, mamo, czy ty wiesz, jaki jest dzisiaj dzień tygodnia, to ona bardzo często właśnie w ogólnikowy sposób odpowiada, oczywiście, że wiem, po co ty mnie o takie proste rzeczy pytasz, kochana. A jeżeli zapyta o to lekarz, pacjent odpowie w sposób właśnie taki wymigujący, czy bardzo ogólny, to lekarz dopytuje, aż uzyska odpowiedź. I ja, jako psycholog, często badając pacjentów takimi testami przesiewowymi, słyszałam odpowiedzi, jest 2021 rok, a pani doktor myślała, że jaki, prawda? Więc jakby oni mają pewne przekonania, które na poziomie ogólnym, kiedy dziecko czy współmałżonek obserwuje tę osobę, one jakby nie wychodzą, dlatego że te właśnie mechanizmy obronne psychologiczne pomagają tej osobie w tych swoich pierwszych trudnościach właśnie w ten sposób sobie z nimi radzić. Wszystko robiłam, o mnie się nie martw, jadłam, załatwiłam sobie wszystko, także wszystko jest w porządku. I często te dzieci w tej słuchawce, które są bardzo zajęte swoimi dziećmi, swoimi sprawami, one chcą usłyszeć to uspokojenie. A tu trzeba niestety dociekać. Trzeba pojechać do tej mamy, odwiedzić ją, zobaczyć, czy ta lodówka rzeczywiście jest pełna, szczególnie jeżeli

0: który wykonując te testy już będzie miał pierwsze informacje. Jeżeli go coś zaniepokoi, wtedy skieruje dalej do lekarzy specjalistów po to, żeby rozstrzygnąć. Dlatego też jest to istotne, że później, jak osoba już ma to zespół otępienny, to ona właśnie traci to poczucie krytycyzmu i my jako organizacje często dostajemy pytania, zresztą na infolinii Helpline podobnie jest, jak namówić taką osobę na pierwszą wizytę, kiedy ona mówi, że ja jestem zdrowa, dajcie mi spokój, ja nie chcę już iść. To jest wtedy dużo trudniejsze. Więc starajmy się nie przegapić tego momentu, kiedy osoba jest jeszcze chętna, sama się niepokoi o swoje zdrowie, a jesteśmy wtedy na wcześniejszym etapie niż kiedy odmawia tej wizyty. Kiedy odmawia, to też nie rezygnujmy, prawda? Też nie rezygnujmy, trzeba też bramsić. Próbujmy jakby namówić. Czasami ja też taką daję poradę, że jeżeli osoba bardzo nie chce do lekarza pójść, to nie mówmy, że to jest wizyta tylko dla niej umówiona, tylko umówmy dla siebie i dla niej. I powiedzmy, mamo, chciałabym, żebyś ze mną poszła.
1: Okay,
0: tylko pani doktor będzie chciała porozmawiać ze mną, no bo to moja wizyta, ale ty, mamuś, też odpowiesz na kilka pytań, bo będzie cię o mnie pytała. I wtedy już jakby lekarze się orientują, na czym polega problem, bo sam opiekun o tym opowie. Ja nawet nie lubię tego słowa opiekun, bo to na początkowym etapie dużo lepiej brzmi taka osoba towarzysząca, prawda? Okay. Często też te osoby jakby jeszcze nie traktują się i słusznie jako osoby wymagające opieki, ale gdzieś w Polsce się jakby utarło i mamy taką tą grupę osób towarzyszących ogólnie nazywaną opiekunami, więc już przy tym pozostańmy. Więc wtedy lekarz dopytuje takiego opiekuna i już ma wstępną jakby informację i jest mu łatwiej pewne testy takiej osobie wykonać. Te testy to nie są też jakieś nie wiadomo jakie technicznie skomplikowane rzeczy. To jest po prostu kilka pytań czy zadań do wykonania, jakieś policzenie wstecz czy inne proste zadania, które są w tych testach, po to właśnie, żeby sprawdzić, czy dla tej osoby jest to proste i ona to wykonuje, czy jednak sprawia to pewne trudności. I te testy dla mnie też są dlatego ważne, że część osób, które tam pójdą, nawet myślę zdecydowanie większa część, one uzyskają informację, że nic się na razie nie dzieje, bo to będzie wynikało właśnie z tego niepokoju, często właśnie z tego starzenia fizjologicznego. I wtedy taka osoba też dostaje pierwszą informację, że to nie jest Alzheimer. Na razie tego nie widać przynajmniej. Nie musi się pani jakby martwić, prawda? I to dlatego bardzo mocno jakby zachęcam nasze konsultantki na infolinii Helpline 800 201 801, przypomnę numer telefonu, również wskażą, gdzie udać się, jeżeli taką informację od lekarza rodzinnego otrzymamy, co dalej jakby robić.
1: A czy można, jeśli tak, to jak ustrzec się przed Alzheimerem?
0: Część, tak jak wspomniałam, mamy takie 14 jakby czynników modyfikowalnych, które tak naprawdę należałoby zastosować już u osób młodych i przez całą, a nawet dzieciaków czy młodzież i przez całe życie jakby to kontynuować. Tym jest chociażby to, żeby nie palić papierosów, czy żeby nie doprowadzić swojego organizmu do otyłości, czy do nadciśnienia tętniczego, ale są też takie jak na przykład zaopatrzenie się w aparat słuchowy, bo to również jest jakby ryzyko podwiększonego zachorowania na choroby otępienne, jeżeli mamy niedosłuch bez jakby aparatu. Niemniej jednak pamiętajmy, że często może się zdarzyć tak, że lekarz, który będzie już jakby nami zajmował, on przeprowadzi też testy, w których wyjdą pewne deficyty na przykład w naszym organizmie, gdzie uzupełnione deficyty będzie można jako potraktować odwracalną powiedzmy tę początkową fazę otępienia, bo na przykład depresja, która też często objawia się w podobny sposób jak choroba Alzheimera na samym początku, też może przy leczeniu depresji ustąpić chociażby brak koncentracji uwagi, czy jakaś apatia i niechęć do wykonywania pewnych rzeczy, która też jest jakby charakterystyczna dla chorych z otępieniem. Więc ja doradzam, udajmy się do lekarzy, niech oni jako specjaliści nas pokierują i poprowadzą dalej.
1: Jak najbardziej. Nikt w obliczu tej choroby nie musi zostawać sam. Bezpłatna infolinia Helpline prowadzona przez Rzecznika Praw Pacjenta i Alzheimer Polska działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 21 oraz w soboty od 10 do 16.
0: Tak. Pamiętajmy, że również mamy tam dyżury psychologów, którzy czekają na Państwa nawet właśnie do tej godziny 21. Można zadzwonić, można zapytać, jak rozumieć pewne zachowanie chorego,

0: Można zapytać o pewne wskazówki, jak zachowywać się w danych trudnych jakby sytuacjach, na przykład kiedy osoba jest agresywna, bo i takie sytuacje na pewnym etapie choroby mogą się pojawić, a można po prostu zadzwonić i opowiedzieć o tym swoim trudzie opieki, wyrzucić z siebie całą tę historię, bo często lekarze czy dzieci nie mają czasu, żeby tego wysłuchiwać. Rodzice też nie chcą, na przykład ci współmałżonkowie, opiekunowie, nie chcą też swoich dorosłych dzieci obciążać jakby pewnymi historiami wynikającymi z opieki, a bardzo trudnymi dla samej osoby, często również osoby starszej, a nasze panie wysłuchają, podpowiedzą i będą takim właśnie doradcą po drugiej stronie słuchawki. Mamy również terapeutę zajęciowego, który pomaga wymyśleć, jak zorganizować czas naszemu bliskiemu chorującemu. I mamy porady prawne, które również cieszą się dużą popularnością, bo jednak na pewnym etapie, póki w Polsce jeszcze mamy ten proces ubezwłasnowolnienia, czy inne pytania dotyczące chociażby tego, co z majątkiem danej osoby chorej, czy co z jej możliwościami decyzyjnymi, jeżeli chodzi chociażby o zabiegi szpitalne, czy inne dyspozycje leżące po stronie osoby chorej, to tutaj nasi prawnicy podpowiadają, jak to od strony prawnej wygląda, więc naprawdę bardzo gorąco zachęcam. 800-201-801. Helpline to bezpłatna infolinia dla osób chorych na chorobę Alzheimera lub inne zaburzenia otępienne oraz dla ich rodzin i opiekunów. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027.
1: Szczegóły można znaleźć na stronie alzheimer.rpp.gov.pl. Moim i Państwa gościem była doktor nauk o zdrowiu Edyta Ekwińska, prezeska Alzheimer Polska i członkini zarządu Alzheimer Europe. Bardzo dziękuję Pani doktor za tą ważną rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.

0: poniedziałki i piątki od 18.
1: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
2: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu

0: That's aggressive perfecta. And as we tuck the shirt back in on today's English breakfast, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Friday for more of the same. And in the meantime, head down, chin up, eyes forward. But most of all, look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
3: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Kiedy skończy się to wycie?
5: Stary, zróbmy własny koncert.
6: Scena główna.
5: Razem tworzymy idealną setlistę.
6: W każdy poniedziałek o 20:00.
7: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
1: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: give me shelter or show me heart. And watch me fall apart, watch me fall apart.
1: No przepięknie Ben Howard nam zagrał na naszej antenie.

0: 21 dzień września, moi drodzy, w kalendarzu. Mamy to poniedziałek, do weekendu 4 dni zostały. Mateusz, Mira, Aleksander, Marek, Daria, Jonasz, Melisa, Bernardyna, Eusebiusz, Hipolit, Maura, Kastor, Hipolita, Konon, Malencjusz i Pacyfik obchodzą swoje imieniny.
1: Najlepszego życzymy w takim razie. Dzień Krajowej Administracji Skarbowej obchodzimy. Międzynarodowy Dzień Pokoju, Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój również, Dzień Kapsla, Światowy Dzień Choroby Alzheimera oraz Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. No i my taki Order Uśmiechu komuś za chwilę wręczymy drogą SMS-ową, a to jest podwójna wyjściówka na koncert dwóch sław, Grubego Mielskiego i Persa również.
0: No nie wiem, czy Order Uśmiechu, tak dosłownie, ale na pewno coś związanego z uśmiechem, moi drodzy, bo musimy przeczytać wiadomości i wybrać odpowiedź.
1: Na pewno się uśmiechniecie, o.
0: O. Tak, zaraz wiadomości zwrotne będą wysyłane SMS-em. Gdy na święty Mateusz śnieg przybieżał, będzie po pas całą zimę leżał, to przysłowie na dzisiaj numer jeden. No nie ma śniegu, więc po pas śniegu tej zimy chyba również nie będzie. A z drugiej strony może to nas wszystko zaskoczyć, jak zawsze nas zaskakuje.
1: Chyba, że w górach gdzieś spadło, ale to chyba te informacje gdzieś by nas obiegły już.
0: Tak często... To rzecz jedna, rzecz druga, to mówimy o Poznaniu, więc to, że w górach spadnie, to no nie oznacza, że w Poznaniu będzie po pas zimy leżał.
1: Mateusz bez dżdżu w potoku da win do przyszłego roku. To numer dwa i numer trzy.
0: Na Mateusza słońce grzeje, po Mateuszu wiatr ciepło wywieje. Słońce również dzisiaj nie będzie grzało, mojej drodze, do 17 stopni Celsjusza i za chmurami przez zdecydowaną większość dnia. Ale tak czy tak, życzymy wam wszystkiego dobrego. Słyszymy się jutro po godzinie 6.30. Byliśmy z wami również od tej samej godziny dzisiaj.
1: Tak, Mateusza dzisiaj nie ma, będzie z kolei jutro, a dzisiaj za serwis informacyjny Marcel Kujawa. Był odpowiedzialny Mikołaj Pluciński i Hanna Kowalska. To realizacja Feranka.
0: Mikołaj Pokorzyński, Kamil Stróżyński. My odpowiadaliśmy, mam nadzieję, za nic. Na sam koniec zaglądamy do kartki z kalendarza, jak zawsze.

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
1: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
2: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
4: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo.

0: Jeśli tak, to zapraszam Cię do Biblioteki Raczyńskich, gdzie przyjrzysz się twórczości Anny Świerszczyńskiej, która jest jedną z najważniejszych polskich poetek XX wieku. Świerszczyńska pisała o wojnie, kobiecości, codzienności i sprawach społecznych. Była też uczestniczką Powstania Warszawskiego. Podczas spotkania usłyszysz również wykład dr Sylwii Karolak. Później przyjdzie czas na rozmowę o twórczości poetki i wspólną lekturę jej wierszy. Jeśli więc masz ochotę zajrzeć bliżej do twórczości autorki Jestem Baba czy Budowałam Barykadę, zajrzyj do Biblioteki Raczyńskiej o 18. Na pewno to spotkanie i historie zatrzymają się z Tobą na dłużej. A skoro już zatrzymaliśmy się przy słowach i historiach, to może czas posłuchać, jak takie opowieści brzmią w muzyce? Tego samego wieczoru czeka na Ciebie sentymentalna podróż do twórczości Andrzeja Zauchy. Cykl koncertów Wymyśliłem Ciebie to muzyczny hołd dla jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Podczas koncertu usłyszymy nowe aranżacje jego najbardziej znanych utworów, m.in. Bądź moim natchnieniem. Całość poprowadzi dziennikarz muzyczny Paweł Sztompkę, a nowe interpretacje pozwolą spojrzeć na dobrze znane piosenki trochę inaczej. Jeśli więc po spotkaniu z poezją masz ochotę zostać jeszcze trochę w świecie słów, ale tym razem podanej w rytmie i melodii, padaj do Auli UAM o godzinie 19.
1: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: i tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
1: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23. w Radiu Afera. Dobranocka.
2: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

czasu nie zwolnić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych propsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie? Nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszawą. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Po 15 jest 16 i zawsze czeka na mnie.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: Dzień dobry, poniedziałek, 21 dzień września. Wszystkiego najlepszego dzisiaj dla Mateusza, Miry, Olka, Marka, Darii, Jonasza i wszystkich innych, którzy dzisiaj obchodzą imieniny. Za konsoletą Agata Pelska, a przy mikrofonie Edwin Edziu Przybylak. Dzisiaj my z wami przez dwie godziny. Dajmy się rozbudzić po tym weekendowym szaleństwie z nietypowych świąt. Międzynarodowy Dzień Pokoju. Dzień kapsla chociażby, czy międzynarodowy Światowy Dzień Choroby Alzheimera. Pamiętajmy o wszystkich, którzy potrzebują naszej pomocy. Tak jak już mówiłem wcześniej, dajmy się rozbudzić po tym szalonym weekendzie, co dzisiaj w naszej hurtowni. Będzie oczywiście trochę nowości muzycznych, będzie trochę

0: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8:30.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. 98,6.

Wielkopolskich, na trasach Wielkopolsce, ograniczonych stacjami z Bąszynek, Powodowo, Głogów, Rawicz, Odlanów, Łęka, Opatowska, no i tam jeszcze parę innych. Promocja, trzeba nadmienić, nie obejmuje podróżnych korzystających z biletów w ramach oferty bus, tramwaj, kolej, zaznaczono. Więc dla wszystkich, którzy są fanami czterech kółek, no jutro chyba warto przesiąść się do tak zwanego zbiorkomu, no i popodróżować sobie z swoimi współpasażerami. Może kogoś poznamy, na przykład...

przypada dzisiaj rocznica powstania zespołu Acid Drinkers. No, powstało, myślę, że tej formacji nie trzeba nikomu przedstawiać. W 1999 roku była premiera albumu Tape of Negative World Coming Down, czyli Peter Steele wraz z jego tutaj zespołem, z jego kolejną odsłoną podczas kolejnej płyty. 2004 rok, czyli premiera albumu Green Day, American Idiot. No, zespół Green Day chyba również nie trzeba przedstawiać bardzo, ale to bardzo zespół popularny, który można powiedzieć wbijał się w takie punkowe relacje ze swoją muzyką, ale ja przechodzę do czegoś, co jest mi bardzo, bardzo w sercu bliskie, bo dokładnie kupę lat temu, dokładnie 33 lata temu, zespół Nirvana wydał swój trzeci studyjny album In Utero. Album, który był właśnie bardziej punkowy, bardziej brudny niż płyta Nevermind. Tak samo o niej mówił lider i wokalista zespołu Kurt Cobain. No i przed nami Nirvana i All Apologies.

numer 7148, dodać słowo, tak zwany prefiks afera, swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. A nasze pytanie konkursowe brzmi: jaka jest wasza ulubiona potrawa z ziemniaków? Dajcie się po niej swojej kreatywności i przypominam wam, że koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze.

Afera. Agata Pelska za konsoletą realizatorską przy mikrofonie Edwin Edziu Przybylak. Dziękuję, że zostaliście ze mną przez tą pierwszą godzinę. Zapraszam was bardzo serdecznie na godzinę numer dwa, co będzie, przypominam, o konkursie, o tym, z jakich rzeczy najbardziej lubicie pyrki sobie wcinać. Będzie trochę nowości muzycznych, będą informacje z miasta, bo pamiętajcie, dzień bez remontu w Poznaniu albo wyklejeniu bończyka to dzień stracony, więc zostańcie z nami.

0: Kiedy jednak dzisiaj spoglądam w przeszłość, czego najbardziej żałuję? Co najczęściej i najintensywniej powraca w pamięci? Co nie przestaje mnie prześladować? I w sumie, dlaczego właśnie to? Żal, który dzisiaj odczuwamy, to ciekawa emocja, bo bierze się z tego, że coś się nie wydarzyło. Smucimy się i odczuwamy wstyd, ponieważ wyobrażamy sobie, że gdzieś w przeszłości mogliśmy wybrać inaczej i że doprowadziłoby nas to do miejsca lepszego niż to, w którym dzisiaj jesteśmy. Kto z nas, słysząc o zarobkach lekarzy, nie pomyślał choćby przez moment, że trzeba było iść na medycynę? Kto, widząc kogoś, kto rzucił pracę, by wybrać się w 3-letnią podróż dookoła świata, nie pomyślał, a może i ja powinienem był zaryzykować? Z metaanalizy wykonanej przez Neela Rosa i Amy Somerville z Uniwersytetu Illinois wynika, że przynajmniej w przypadku Amerykanów żal najczęściej dotyczy takich obszarów jak edukacja, kariera zawodowa, związki romantyczne, rodzicielstwo, samorozwój oraz czas wolny. Jesteście zaskoczeni, że edukacja jest na pierwszym miejscu? Ja po części też, ale nie jakoś szczególnie. Badani żałują na przykład, że zbyt wcześnie skończyli się uczyć, że nie przykładali się wystarczająco do kształcenia albo że nie zdobyli dodatkowego wykształcenia. Rankingi są interesujące, ale znacznie ciekawszy jest dla mnie mechanizm powstawania żalu. Zastanawialiście się, dlaczego w ogóle czasami odczuwamy żal i co jest jego źródłem? Czy na przykład, gdy po skończonych studiach poszedłem do pracy zamiast wyruszyć w kilkumiesięczną podróż po Azji, będę dzisiaj tego żałował? Powiecie, że to zależy od tego, jakie były konsekwencje mojego wyboru. Pewnie trochę tak, ale najważniejsze jest coś innego. Gdy spoglądasz w przeszłość, porównujesz rzeczywistość z wyobrażeniem. A wyobrażone włóczenie się po Laosie wypada znacznie lepiej niż poniedziałkowe poranki przy biurku. Blondynka, której nie zaprosiłeś na randkę 25 lat temu, jawi się atrakcyjniej niż twoja 60-letnia partnerka dzisiaj. Wiemy, jakie są konsekwencje tego, że podjęliśmy pracę, ale nie wiemy, jakie byłyby skutki podróży. Dlatego łatwo nam je pominąć w rachunku zysków i strat. Żal zwykle kiełkuje dlatego, że wyobrażamy sobie, iż gdybyśmy kiedyś wybrali inaczej, nasze życie wtedy, a może i dzisiaj, byłoby lepsze. Psychologowie mają na to swój termin. Kontrfaktyczne myślenie w górę. Żałujemy, bo myślimy, że byłoby lepiej niż jest. Żal zwykle powstaje wtedy, gdy dostrzegamy w przeszłości niewykorzystane możliwości. Ujmę to tak. Żałujemy wtedy, gdy łatwo przychodzi nam wyobrażenie sobie, że kiedyś w przeszłości mieliśmy warunki do tego, by postąpić inaczej. To właśnie dostępność możliwości jest kluczowa dla zrozumienia, czego w życiu żałujemy najbardziej. Paradoks, prawda? Fakt, że kiedyś w przeszłości mogliśmy wybrać i nie musieliśmy iść tą drogą, którą dzisiaj podążamy, sprawia, że możemy odczuwać żal za czymś, czego nie wybraliśmy. Nie żałujemy, gdy wyboru nie było, a to, co zrobiliśmy, było jedynym dostępnym wtedy rozwiązaniem. To, co uważamy za nieunikniony wybór czy niekorzystną okoliczność, skutecznie wygasza lub przynajmniej silnie ogranicza żal. Obym okazał się tak złym prorokiem, jak kiepskim jestem chirurgiem. Nie mam pojęcia, jak przeprowadzić operację wyrostka robaczkowego. Ale jeżeli naukowcy mają rację, oznaczałoby to, że współcześni młodzi ludzie mogą w przyszłości odczuwać żal częściej niż ich rodzice. Nie dlatego, że podejmują gorsze decyzje, ale dlatego, że mają znacznie więcej możliwości. Mogą studiować za granicą, zmieniać kierunki, zawody, miasta i kraje, pracować zdalnie, zakładać firmy, robić sobie przerwy w karierze, poznawać partnerów z drugiego końca świata. Każda z tych możliwości jest jednocześnie dodatkową ścieżką, którą można było pójść. A im więcej niewybranych ścieżek, tym więcej materiału dla wyobraźni. Łatwiej wtedy pomyśleć, mogłem studiować coś innego, mogłam wyjechać, mogłem zostać w tamtym związku, mogłam przyjąć tę ofertę, mogłem wcześniej zmienić pracę. Co więcej, współczesna kultura nieustannie przypomina nam o alternatywach. Media społecznościowe pokazują ludzi, którzy wybrali inaczej. Ktoś rzucił korporację i otworzył pensjonat w górach. Ktoś wyjechał do Australii. Ktoś zrobił doktorat. Ktoś założył rodzinę. A ktoś przeciwnie, postawił na wolność i podróże. Każda taka historia może stać się gotowym scenariuszem naszego życia, które mogło być. Zakres postrzeganego wyboru to jedno z tych uwarunkowań, które mogą wywołać u nas żal. Innym jest możliwość odwrócenia raz podjętej decyzji. Przykładowo, badania Gilberta i Eberta wskazują, że gdy możemy zmienić jakąś decyzję, szanse na to, że będziemy odczuwali żal, są większe. Żal odczuwamy wtedy, gdy coś można zmienić. Z kolei nieodwracalność wyboru uruchamia w głowie psychologiczny układ odpornościowy, dzięki któremu częściej czujemy się zadowoleni z tego, co wybraliśmy. I tu znowu młodzi mają gorzej. Dawniej wiele decyzji miało bardziej ostateczny charakter. Wybór zawodu często oznaczał pracę w tej samej branży przez większość życia. Małżeństwo było znacznie trudniejsze do zakończenia. Przeprowadzka do innego kraju wymagała większych kosztów i odwagi, a zmiana kierunku kształcenia czy rozpoczęcie wszystkiego od nowa w wieku 30 czy 40 lat były czymś mniej oczywistym niż dziś. Współcześnie wiele decyzji traktujemy jako tymczasowe. Pracę można zmienić. To samo dotyczy partnera, miejsca zamieszkania, kraju, kierunku studiów i sposobu życia. Z jednej strony to cudowne, bo mamy większą kontrolę nad własnym życiem. Z drugiej, trudniej nam dzisiaj cieszyć się tym, co raz wybraliśmy. Jeżeli wiem, że zawsze mogę jeszcze coś zmienić, łatwiej przychodzi refleksja, czy przypadkiem nie powinienem tego zrobić. Takie otwarcie to idealny inkubator żalu. Podtrzymuje go i stwarza idealne warunki do jego rozwoju. Nie musimy wiedzieć, że druga możliwość byłaby lepsza. Wystarczy, że sobie to wyobrazimy. Im łatwiej odwrócić wybór, tym trudniej przekonać samych siebie, że to, co wybraliśmy, jest wystarczająco dobre. Badania pokazują też, że o ile zwykle dobrze wychodzi nam tłumienie, zniekształcanie i osłabianie swoich żalów, o tyle najdłużej zostają z nami te, które dotyczą sytuacji możliwych do zmiany. Wróćmy na chwilę do pytania, które zadałem wcześniej. Kiedy czegoś żałujesz, to czego tak właściwie? Żałujesz, że zaprosiłeś kogoś na randkę, czy raczej, że nie zaprosiłeś kogoś innego? Żałujesz, że wybrałeś te studia, czy raczej, że nie wybrałaś innych? Żałujesz, że ciężko pracowałeś, czy że wyruszyłeś w wymarzoną podróż? Badania pokazują, że częściej i dłużej żałujemy tego, czego nie zrobiliśmy, niż tego, co zrobiliśmy. Żałujemy zaniechania. Nawet jeżeli randka okazała się nieudana, to po jakimś czasie przestajemy tego żałować. Ale jeżeli nie zaprosiliśmy kogoś na randkę, po głowie długo może obijać się myśl, że powinniśmy byli to zrobić. Zaniechanie otwiera przestrzeń do kreowania niczym nieograniczonych scenariuszy. Ona pewnie byłaby wspaniałą partnerką. I dlatego czujemy się źle. Żal z powodu działania jest niejako zamknięty. Podjęliśmy działanie, wiemy, jakie były skutki, a jedyna alternatywa to tego nie robić. Nie wszystkie niespełnione możliwości bolą nas tak samo. Badania Toma Gilowicza i Shaya Davidaya pokazują nam coś jeszcze. Szczególnie trwałe są żale związane z naszym idealnym ja, z tym, kim chcieliśmy zostać, czego chcieliśmy spróbować, jakie marzenia zrealizować. Znacznie rzadziej dręczy nas to, że nie zrobiliśmy czegoś, co powinniśmy byli zrobić. 72% uczestników badań częściej wskazywało żale związane z tym, jacy chcieliby być, niż z tym, jacy być powinni, biorąc pod uwagę normy, zobowiązania i obowiązki. A gdy pytano o największy żal w życiu, aż 76% badanych wybierało niespełnione aspiracje. Innymi słowy, bardziej boli nas często nie to, że czegoś nie zrobiliśmy tak, jak należało, lecz że nie staliśmy się tym, kim mogliśmy się stać. Dlaczego? Obowiązki są zwykle dość konkretne. Wiemy, co należało zrobić i możemy w pewnym momencie uznać sprawę za zamkniętą. Z ideałami jest inaczej. Być lepszym rodzicem, napisać książkę, nauczyć się śpiewać, wyjechać, założyć własną firmę. Tu nie ma wyraźnej granicy ani momentu, w którym można powiedzieć wystarczy. Zawsze można było zrobić więcej, spróbować wcześniej, odważyć się mocniej. I dlatego Gilowicz zwraca uwagę na prostą rzecz. Nie warto czekać, aż pojawi się idealny moment albo wielka inspiracja. Czasem najlepszym sposobem, by ograniczyć przyszły żal, jest po prostu zacząć. Zwłaszcza, że często powstrzymuje nas nie realne ryzyko, lecz wyobrażenie o tym, co pomyślą inni. A inni zwykle patrzą na nas znacznie mniej uważnie, niż nam się wydaje. Podcast i blog naukowy Ekonomia Szczęścia. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
1: Hurtownia Radia Afera.

0: E-Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gaz System S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców i wszystko jasne.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
2: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
3: Turnado.

0: Ja to już zobaczyłem w PSZ, Chris Bomber Harris, najsłynniejszy brytyjski żużlowiec, gwiazda Grand Prix Challenge. On już kiedyś dla PSZ tu pojechał. No, ale może wy macie inne propozycje, albo może chcielibyście Bombera z powrotem. No, to już jakby jest decyzja wasza. Czekamy do godziny 19 na wasze zgłoszenia, a tak jak mówiłem, do PSZ tu przejdziemy jeszcze później, jeśli chodzi o finał. No bo póki co o piłce nożnej sobie porozmawiamy. Chociaż wynik spotkania wczorajszego Lecha Poznań z Radomiakiem Radom bardzo żużlowy.
1: Zdecydowanie, tak. Chcielibyśmy, żeby PSZ również w niedzielę takie wyniki nam przywoził.
0: 5-1.
1: 5-1, tak. Istny pogrom na bułgarskiej. Lech Poznań w 9. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy wygrywa z Radomiakiem Radom.
0: Tak jest, to spotkanie wczoraj wieczorem, w tej całej ulewie, paskudnej pogodzie, no już takiej, nawet nie żyje się, no po prostu była niezachęcająca do czegokolwiek. No, ale piłkarze Lecha Poznań, w sumie nie wiem, czy pobudziła pogoda, czy pobudziło to, co się stało w pierwszej minucie, bo mówimy 5-1, to jeszcze dodajmy dla pełnego obrazu ten gol, ten jeden gol dla Radomiaka Radom padł w pierwszej minucie. Guillerme Luis wówczas trafił, to był błąd całkiem spory Radka Murawskiego, no i błyskawicznie się to rozkręciło, no ale też błyskawicznie drużyna się otrząsnęła po stracie tej bramki, bo już w minucie trzeciej udało się wyrównać, to Pablo Rodriguez, a w minucie 9 Patryk Wolemark wyprowadził kolejorza na prowadzenie 2-1. No i właśnie strzelec tego drugiego gola o tym otrząśnięciu się mówił po spotkaniu.
2: Odpowiedzieliśmy doskonale na błąd z początku meczu. W piłce chodzi o to, jak zareagujesz, i my zareagowaliśmy perfekcyjnie.
0: No, czyli Lech już był na prowadzeniu i później tylko to prowadzenie powiększał. Alejandro Saidmanesz, to minuta 401. No i ponownie Patryk Wolemark i Pablo Rodriguez, to połowa druga. Czego zabrakło w tym spotkaniu? No może ewentualnie występów młodzieży, bo Wojtek Szymczak czy Karol Delikat nie zagrali w rezerwach, a tutaj całe spotkanie przysiedzieli na ławce mimo pewnego wyniku. No ale cóż, taka była decyzja Nilsa Frederiksena. Mówiłem o Radku Murawskim, że to jego błąd. Zresztą tych błędów indywidualnych też sporo było, na przykład w spotkaniu z Crystal Palace w czwartek, kiedy to Lech grał w Lidze Europy. No i do tych błędów indywidualnych odniósł się trener Nils Frederiksen.
2: Błędy są częścią piłki nożnej. Oczywiście możemy starać się ich unikać, ale one się przydarzają. Ten dzisiejszy poskutkował stratą gola, ale wiem, że w naszym stylu gry dużo ryzykujemy i dostajemy z tego większe nagrody.
0: Trzecie miejsce Lecha Poznań w tym momencie w tabeli Ekstraklasy, chociaż jedno spotkanie mniej, rozegrane od Górnika Zabrze i Legii Warszawa. 6 zwycięstw, 1 remis, 1 porażka. Tak to zostanie na najbliższe 3 tygodnie. Bo za 3 tygodnie dopiero Lech Poznań zagra kolejne spotkanie. Oczywiście w międzyczasie przerwa reprezentacyjna. Jakieś pomysły na 3-tygodniowe wakacje, tak na szybko? Jakbyś miała coś wymyślić piłkarzom kolejorza?
1: No na pewno jakieś spotkanie sparingowe by się przydało.
0: Mhm. Okej, będzie sparing. A poza treningami, bo wiem, że też wolne planuje trener Nils Frederiksen, gdzie być wysłała piłkarze.
1: Kurczę, może na Wyspy Kanaryjskie?
0: O, i to jest na przykład dobra metoda. No to jakiś plan już mamy. No ale sami piłkarze też już tak bardziej na serio mówią, że odpoczynek się przyda. Tu Filip Jagiełło.
3: Wydaje mi się, że potrzebujemy trochę tej przerwy, bo mieliśmy natłok tych meczów. Zagraliśmy chyba najwięcej ze wszystkich zespołów w Polsce. Fajnie będzie trochę odsapnąć od tych meczów, od tych podróży. Wiadomo, kochamy to, co robimy i chcemy jak najwięcej grać, ale czasami te parę dni wolnego też jest fajne.
0: Udany urlop być może przed piłkarzami, na pewno zasłużony według trenera Nilsa Frederiksena. On też się do tej przerwy odniósł.
2: Patrząc na ten okres w porównaniu do poprzedniego roku, jest znacznie lepiej. Zakwalifikowaliśmy się do Ligi Europy, w lidze notujemy dobre wyniki, no i zdobyliśmy Super Puchar Polski. Teraz dopiero czeka nas przerwa. Myślę, że to jest dobry start.
0: Też tak uważasz z perspektywy już nie człowieka z zespołu, jak nie jest Frederiksen, tylko patrząc z boku, że to jest dobry start?
1: Myślę, że to jest świetny start i również uważam, że piłkarzom przyda się odpoczynek przed dalszymi rozgrywkami.
0: No właśnie, pytanie, czy ten odpoczynek będzie dobrze zaplanowany. Już nie mówię teraz o Wyspach Kanaryjskich, tylko o tym, że w Lechu nie ma trenera przygotowania motorycznego w tym momencie, bo dzisiaj z kolei kolejarz poinformował o tym, że ze sztabu odchodzi właśnie trener przygotowania motorycznego Antonin Czepek. 5 ostatnich lat przepracował w Kolejorzu, teraz no właśnie, taka restrukturyzacja, tak byśmy to chyba nazwali, bo jego funkcję przejmie Łukasz Bortnik, który tak to jest ładnie nazwany trochę korporacyjnie, Head of Physical Performance, taką funkcję pełni, teraz ma się zajmować też przygotowaniem motorycznym pierwszego zespołu, jeszcze nie wiemy, czy na stałe, czy tymczasowo. No ale właśnie, temat takiego przygotowania, że piłkarze kolejarza nie dojeżdżają, w ostatnich tych 5 latach nie był jakoś mega często poruszany, że tam coś jest nie tak, no bo to jest taka rzecz, że jej się nie zauważa, jak jest okej, a jak jest coś nie tak, no to widać i no ja nie kojarzę za bardzo, więc chyba się sprawdzał.
1: Zgadzam się, ja też nie kojarzę, ale jestem zawsze za rozwojem, bo też tak mocno dyplomatycznie dyrektor sportowy Lecha opowiedział o tym, że ta decyzja nastąpiła, bo chcieliby po prostu w nieco inny sposób się rozwijać, jeśli chodzi o to przygotowanie motoryczne, więc być może po prostu pan Antonin, nie wiem, nie chciał się rozwijać tak wystarczająco w swojej dziedzinie i gdzieś tam może te metody po prostu już nie chciał tych takich nowatorskich metod stosować, jakie oczekiwaliby na przykład piłkarze Lecha czy też sztab.
0: Albo po prostu ta współpraca, bo właśnie trener, nowy trener Łukasz Bortnik, to jest stanowisko nowe, ono powstało tak z pół roku temu, no kilka miesięcy temu w każdym razie i teraz okazuje się, że osoba, która się zajmowała tym w inny sposób, inaczej to było nazwane, nagle z klubu znika. No więc może tu panowie się nie dogadywali. No my trochę dywagujemy, bo też nie mamy takich informacji. No fakt jest taki, że Lech w tym momencie trenera przygotowania motorycznego nie ma. No a skoro nie ma, no to co? 3 tygodnie wolnego.

0: znaleźliśmy żużlowy wynik przy meczu Lecha Poznań, no to taki prawie żużlowy wynik także przy spotkaniu Warty. Zaglądamy do pierwszej ligi. Zieloni mierzyli się w piątek z Puszczą Niepołomice, wygrali 3-2. Przy meczu żużlowym oznaczałoby, że coś się w tym biegu działo, bo tylko dwóch zawodników dojechało do mety. A jak było na tym spotkaniu? Bo ty byłaś przy drodze na Miński w piątek.
1: Tak, tak. Miałam okazję być na tym meczu. No działo się dużo. Działo się dużo. Pomimo tego, że Warta była naturalnie faworytem tego spotkania ze względu na miejsce w tabeli, ponieważ Puszcza na ten moment jest ostatnia w pierwszej lidze, no to Zieloni wcale nie spodziewali się łatwego meczu i ten mecz łatwy nie był. Wynik też oczywiście mówi swoje, 3-2. Początek dla poznaniaków był dobry, ponieważ w 6 minucie po faulu na Patryku Stanku sędzia skorzystał z VAR-u i podyktował rzut karny, który bez problemu wykorzystał Marcel Stefaniak. Natomiast niestety nie cieszyli się poznaniacy zbyt długo tym prowadzeniem, ponieważ już w 11 minucie po zamieszaniu w polu karnym Andrzej Trubecha, piłkarz Puszczy Niepołomice, wpakował piłkę do bramki i wyrównał wynik. Po tej sytuacji tempo troszkę niestety spadło. Natomiast na pewno kluczowym momentem okazała się być kontuzja wcześniej wymienionego piłkarza, czyli Andrzeja Trubechy, jednego z kluczowych zawodników, strzelca pierwszej bramki gości, który ostatecznie musiał opuścić boisko. No i po tym coś się z Wartą stało takiego pozytywnego, że gdzieś tam zaczęli mocniej napierać i udało im się doprowadzić do kolejnego prowadzenia w tym meczu. W 44 minucie to Kacper Szymanek po dośrodkowaniu Patryka Kusztala zdobył bramkę i wszyscy myśleli, że będzie to tak zwana bramka do szatni, bo to 44 minuta. Jak bardzo gospodarze się mylili, ponieważ w ostatniej minucie doliczonego czasu goście, którzy nie wspomniałam wcześniej, są bardzo znani z dobrych, stałych fragmentów gry. Po jednym właśnie z tych stałych fragmentów zdobyli bramkę główką jeden z zawodników Puszczy Niepołomice zdobył bramkę i to okazało się być faktycznym golem do szatni, więc na przerwę piłkarze schodzili z remisem 2-2. Natomiast trener Zielonych, Maciej Tokarczyk, wypowiadał się po meczu, że wcale nie był zestresowany tym wynikiem i takiego meczu, takiego spotkania się spodziewał.
2: Widziałem przebieg spotkania, te liczby, które mierzymy w trakcie spotkania, pokazywały nam to, że jesteśmy zespołem, który prowadzi grę, tworzy sytuację. Powiedziałem przede wszystkim, żebyśmy byli odważni, żeby ta odwaga była w nas. Ta odwaga to był klucz.
1: No i tak jak powiedział trener, tak też było, ponieważ od początku drugiej połowy Warta bardzo mocno naciskała na swoich rywali. Byli bardzo cierpliwi, grali po prostu swoje, że jeśli mogę tak kolokwialnie powiedzieć. To, co się zmieniło też między dwoma połowami, to otworzyła się bardziej prawa strona boiska, ponieważ wcześniej wszystkie ataki pozycyjne były gdzieś tam wykonywane tą lewą stroną. No i jak otworzyła się ta prawa strona, pojawiło się znacznie więcej takich prawie stuprocentowych sytuacji. Jedną z nich na przykład nie wykorzystał, jednej z nich na przykład nie wykorzystał Aleksander Wołczek. Natomiast potem wydarzyło się coś bardzo kluczowego, ponieważ dwie żółte kartki otrzymał obrońca Puszczy, Konrad Kasolik, co jest ciekawe, ponieważ pierwszą żółtą otrzymał za opóźnianie gry. No i niestety potem za faul na Jakubie Apolinarskim ta druga żółta już spowodowała, że otrzymał czerwony kartonik i musiał opuścić pole gry. Goście zaczęli grać w dziesiątkę, a też ta akcja skończyła się tak naprawdę bramką zwycięską dla drużyny Warty, ponieważ właśnie wspomniany Jakub Apolinarski z bardzo ładnej indywidualnej akcji strzelił tą zwycięską bramkę na 3-2 i posłuchajmy, co mówił właśnie Kuba o swoim strzelonym golu.
3: W pierwszej połowie bardzo zagęszczali, tak mi się wydawało, naszą stronę i to ciężko było nam się tędy przedostać, ale w drugiej połowie już to zdecydowanie lepiej wyglądało i się cieszę, że byłem taki bardzo cierpliwy, nie popełniałem jakichś głupich błędów, nie podpalałem się, tylko z biegiem czasu po prostu te przestrzenie się potwierały i byłem w stanie to wykorzystać.
1: No i Warta tego prowadzenia do końca meczu już nie wypuściła. Trener Zielonych Maciej Tokarczyk jest bardzo zadowolony z występu swojej drużyny. Również posłuchajmy, co mówi.

0: mówiliśmy, no tam są 2-3 punkty nad strefą spadkową, a tu wystarczyło 2 razy w ogródku zagrać, żeby być bliżej ekstraklasy niż drugiej ligi. I tutaj Maciej Tokarczyk także się odniósł na pomeczowej konferencji prasowej. On mówi, że jest dumny z progresu swojej drużyny.
1: Bardzo się cieszę, że zdobywałem bramkę w końcówce meczu. Cieszę się, że nie ma takiego flashbacku z tych poprzednich spotkań, gdzie nie wykorzystywaliśmy jednej, drugiej, trzeciej, czwartej sytuacji. To ten nasz zespół troszkę gaz. Tutaj do samego końca graliśmy według planu.
0: Czy my szukamy jakiejś opcji wakacyjnej, bardziej budżetowej na pierwszą ligę, skoro już mówiliśmy o ekstraklasie?
2: No może Morze Bałtyckie w takim wypadku.
0: A tu zimno trochę, nie?
2: Tak, ale tutaj trener na konferencji pomeczowej wspominał, że bardzo dokładnie już zaplanował to wolne dla swoich piłkarzy i też mają jakiś sparring w planie, więc myślę, że niestety, ale tutaj zostanie Jezioro Rusałka ewentualnie.
0: No, albo ewentualnie może w Bieszczady, bo później na Podkarpacie trzeba będzie jechać, to może uda się jakieś tam wolne w górach zahaczyć. No bo po przerwie reprezentacyjnej Warta zmierzy się ze Stalą Mielec. To spotkanie 11 października o godzinie 12. To jakby ktoś się chciał w połowie października na Podkarpacie wybrać, to akurat może takie wydarzenie wam polecimy.

0: do 57, patrząc z perspektywy Orła, no czyli jakby niewiele to ten remis zmienił. No a drugie spotkanie zremisowane to było to sprzed tygodnia na Golęcinie. No więc można się było spodziewać, że będzie podobnie. Bardziej można było liczyć w kontekście ewentualnego awansu na jakieś zdarzenia losowe, błędy samych bydgoszczan, bo tam presja była gigantyczna i to trzeba powiedzieć jasno. Polonia spędziła poza Ekstraligą 13 lat. Owszem, pierwsze były przeznaczone na spłacenie długów, uzdrowienie całej organizacji kosztem ambicji sportowych. Z drugiej ligi Polonia wydostała się w 2019 roku, wtedy pokonała w finale, uwaga, PSZ Poznań. I to było to słynne odrobienie 28-punktowej straty. W Poznaniu było 59-31. Wszyscy jechali na feta. Okazało się, że 29 punktów w tej Bydgoszczy zaledwie PSZ zdobył. No i po awansie była mowa o tym w Bydgoszczy, że środkowy poziom rozgrywkowy to jest tylko taki przystanek na szybkie przegrupowanie, a historia potoczyła się tak, że to był 7 sezon z rzędu. A cztery ostatnie to już w ogóle Polonia była wymieniana w ścisłym gronie faworytów do awansu i wierzchniej się jej coś nie udawało. No więc tak, scenariusz wpadki sportowej był mało realistyczny i można go było bardzo szybko skreślić, bo po 5 wyścigach Polonia już prowadziła 23-7. 2 punkty na rywalach się udało tylko zdobyć PSZ-owi, to był Ryan Douglas w biegu 3 i Antoni Menzel w biegu 4.
1: Na tyle było siły dzisiaj. Polonia bardzo mocno zmotywowana. W sumie 4 lata dobijali się, jak to mówią, do 4 razy sztuka. Gratulujemy im tego awansu. No a my jeszcze 2 mecze, więc będziemy chcieli się pokazać jak najlepiej.
0: To są słowa Ryka Jóźwiaka, czyli trenera PSZ-u Poznań. Czyli tak, scenariusz sportowy odpada, ale dziwne rzeczy się działy na innych polach. Bo tak, mecz od początku rozgrywany był w takiej atmosferze pośpiechu, bo na okolice 17, mniej więcej 2 godziny po rozpoczęciu, był przewidywany ulewny deszcz. No właśnie, żeby zaliczyć spotkanie fazy play-off, potrzeba 12 wyścigów z 15, czyli całkiem sporo. No i tak naprawdę wyglądało to tak, że Skorpiony były takimi statystami w faktycznej walce Polonii z czasem i chmurą burzową i to takiej walce, w której gospodarze sami sobie wkładali kij w szprychy. I tu zaczęło się po wyścigu 4, bo wtedy regulaminowa przerwa na równanie toru, takie 7-8 minut, kiedy jeżdżą ciągniki, później polewaczka, no to zajęła jakieś 25 mniej więcej, a półgodzinna przerwa z winy organizatora jest podstawą do ogłoszenia walkovera, także to naprawdę była walka z czasem. I tu chodziło o to, że najpierw prac się w ogóle nie dało rozpocząć, bo kibice odpalili pirotechnikę, a gdy już ciągniki wyjechały na tor, no to stanęły, bo w jednym z nich uszkodziła się szyna równająca nawierzchnię i przyszli panowie i debatowali. Po kilkunastu minutach takich debat udało im się uruchomić pojazd, ale ta wbita, uszkodzona szyna zrobiła taki wielki kanion przez środek toru, no i trzeba to było jeszcze na szybko załatać, nadal mieszcząc się w tych pół godzinach. No, udało się to ubić jakoś, no w każdym razie mecz pojechał dalej, dziwnie to wyglądało. No ale dobra, żużlowcy pojechali, tylko że potem pojawiło się całkiem sporo upadków. Wyścig 6, wyścig 8, wyścig 10, no i tam był wszędzie taki sam scenariusz. Żużlowcy Polonii nieatakowani zapoznawali się z nawierzchnią toru, zupełnie bez sensu. Istotne nawet nie były punkty, które w ten sposób potracili, no bo już dawno było pozamiatane. Chociaż rzeczywiście w biegu 10 PSZ odniósł swoje jedne zwycięstwo 4-2, a poza tymi wyścigami w niepełnym składzie tylko raz się udało zremisować. No więc jakiś sportowy zysk dla PSZ tu był. No ale każde takie zdarzenie torowe co powodowało? No dodatkową przerwę, a czarne chmury gromadziły się coraz bardziej, więc Skorpiony tak naprawdę nie były przeciwnikiem dla gryfów w ogóle. I to do tego stopnia, że po biegu 8, mimo tego, że matematyczne szanse jeszcze były, to trener Ryk Jóźwiak i jego sztab w ogóle zrezygnowali ze stosowania rezerw taktycznych.
1: Była pierwsza zmiana, Bartek, w tym biegu jakbyśmy coś tam hulali na naszą korzyść, to byśmy kontynuowali te zmiany taktyczne, ale było jak było i już dalej nie było sensu, po prostu daliśmy wszystkim pojechać, żeby każdy też miał przetarcie przed kolejnymi meczami.
0: Matematycznie wyglądało to tak, że PSZ stracił szansę na awans po wyścigu 11, wtedy Bartosz Smektawa, Kasper Pludra przegrali 2-4 z Szymonem Woźniakiem i Aleksandrem Oktajewem, było 23-403. No więc Skorpionów nie mógł uratować nawet scenariusz wygrania wszystkich biegów 5-0, ale mógł uratować scenariusz taki, że mecz będzie przerwany przez ulewę, a rzeczywiście już zaczynało kropić, więc gospodarze się wstrzymywali jeszcze z pełną fetą. No i co, trzeba było po prostu na szybko odklepać ten 12 wyścig, dojechać do mety, no ale znowu, gospodarzom zabrakło wyrachowania I to tak na serio zabrakło, bo tu już tak bez żartów mogło dojść do tragedii. Bo w walce o drugie miejsce junior Polonii Kacper Andrzejewski przeciął tor jazdy Dimitriego Berger. Oni się zczepili na końcu prostej. No i noga Francuza utknęła między ramą a przednim kołem. Nie pozwoliło mu się ewakuować z tego motocykla. No i po pierwsze Berger przeleciał przez kierownicę, a po drugie jak uderzył w tor z takim impetem, jeszcze mając kręcące się koło przymocowane do siebie, tak to nazwijmy, no to odbił się na wysokość dobrego metra w górę, a co gorsza jeszcze, próbując ominąć to zdarzenie, Kamil Witkowski z pełną prędkością wjechał w bandę na wejściu w łuk, też się przewrócił. Wyglądało to paskudnie, cały stadion zamilkł, no ale na szczęście prawdopodobnie skończyło się tylko na strachu.
1: Dimi poobijany, Kamila boli lekko noga, więc tam pewnie do niedzieli się wykuruje. Dimi pojechał na badania, zobaczymy, czekamy na wyniki badań.
0: No i później ten pościg z czasem już wyglądał tak, że powtórka biegu bez udziału Berger oczywiście była formalnością. Podobnie formalnością był wyścig 13, który jeszcze udało się odjechać, no ale potem po krótkich naradach z zespołami sędzia zakończył mecz, zaliczył jego wynik, więc udało się dojechać, ale no właśnie trochę było przykro, szkoda mi było tych Bydgoszczan, bo było za późno, żeby oni mogli fetować na pełnym stadionie. No bo tak naprawdę część ludzi po tym 13 biegu już się samowolnie ewakuowała, tam w pobliżu jest galeria handlowa, miejsce, żeby się schować, to do tej galerii pouciekali bydgoszczanie. No ale kto tego nie zrobił, to tak naprawdę stracił, bo przemógł całkowicie, bo nadeszło takie oberwanie chmury, że na przykład moje buty do teraz, prawdę mówiąc, nie wyschły, dzisiaj musiałem w innych przyjść do radia, podobnie w innej bluzie. No i w tych warunkach jeszcze odbywała się dekoracja, prawda? Czyli moment, który powinien być największym świętem. Jeśli chodzi o PSZ, już tak bardziej sportowo, to tylko trzech zawodników potrafiło pokonywać rywali. Mówimy o takiej skali dominacji, bo 9 punktów w 4 startach wywalczył Ryan Douglas. On został najskuteczniejszym zawodnikiem ligi i to już jest oficjalne. No ale poza tym dwukrotnie przed przeciwnikiem dojechał Antek Mencel, raz Bartek Smektała, więc całkowicie zasłużenie PSZ trafia do barażu, a tutaj jego przeciwnikiem będzie Stal Gorzów. No i to jest zespół, który w piątek w dramatycznych okolicznościach uratował w ogóle ekstraligowy byt. To było na ostatnim łuku ostatniego biegu po walce z Włókniarzem Częstochowym, który nie wygrał żadnego meczu w tym sezonie, ale tutaj trzech żużlowców stali odniosło urazy w trakcie tego spotkania i go nie dokończyło. No i paradoks polega na tym, że wcale środowisko żużlowe nie przesyła wyrazów współczucia, tylko wręcz przeciwnie, bo dwójka z tych trzech poszkodowanych ewidentnie, i to było widać na kamerach, straciła świadomość po swoich upadkach, ale nie zostało to w ogóle odnotowane w ich badaniach lekarskich. No tam chodzi o to, że są takie przepisy, że jeśli zawodnik ma wstrząs mózgu albo inny uraz głowy, dla bezpieczeństwa zawieszamy mu licencję na 10 dni, no to oznacza, że nie pojechaliby w barażu. No więc tam padały głupoty o tym, że oni na przykład się nie ruszali, bo im piach do oczu naleciał i niczego nie widzieli. No, generalnie historie absurdalne. No to się najprawdopodobniej skończy zawieszeniem lekarzy, którzy wystawili takie badania. No ale to jest jakby historia odrębna. Trener Eryk Jóźwiak w te dyskusje nie wchodzi, bo do barażu zamierza podejść tak jak do finału.
1: My się bawimy tym, cieszymy się, bo to jest wielki sukces dla klubu. Start w finale to już historyczne osiągnięcie dla PSZ-u. Teraz mamy baraże, więc też będziemy chcieli tam powalczyć o jak najlepszy wynik, a może i nawet o historyczny awans.
0: Pierwszy mecz barażowy w niedzielę o 19.30 na Golęcinie. My na ten mecz was zapraszamy w dzisiejszej audycji Sporting Club Afera. Podwójna wejściówka na kogoś z was czeka. Wystarczy do nas napisać na numer 7148. To kosztuje złotówkę i 23. W treści trzeba wpisać hasło afera, oprócz tego swoje imię i nazwisko, no i odpowiedzieć na nasze pytanie, które Julia wymyśliła.
2: Powtarzam, jakiego żużlowca ściągnęłabyś do PSZ-u i dlaczego?
0: Jakiego?
2: No, moje to już jest troszkę niemożliwe, ale w sumie, no ja najbardziej chciałabym, żeby wrócił do żużla i najlepiej do Poznania Taibu Finden, więc być może jakaś tam akcja, taka jak u Wojtka Szczęsnego, nastąpi. Trzymam kciuki.
0: Tylko Wojtek Szczęsny trochę mniej połamany w trakcie swojej kariery, więc on mógł sobie pozwolić na powrót. Czekamy na wasze propozycje do godziny 19. Ja jeszcze tylko dodam ten mecz w niedzielę, a rewanż 4 października w Gorzowie.

0: 4-6 przegrane.
1: No ale zobacz, ostatnio były wygrane dwa pierwsze sety i się nie udało wygrać z Awią Świdnik.
0: Na to też jest przysłowie, kto nie wygrywa, kto wygrywa 2-0 i nie wygrywa 3-0, ten przegrywa 2-3.
1: No właśnie, a tutaj już po jednym secie się to wszystko pozmieniało, bo z 24-26 przegranego pierwszego seta urodziły się później zwycięstwa w trzech kolejnych partiach, 25-18 w partii drugiej. Tu już tak naprawdę od początku było prowadzenie, już od stanu 6-1 ta zaliczka była solidna. Później set trzeci wygrany do 23, tutaj już bardziej wyrównanie. No i set czwarty 25-16, no to tak od połowy mniej więcej byśmy powiedzieli, że Fort już tę przewagę sobie budował. Zadowolony z postawy swoich zawodników był trener Mateusz Grabda.
2: Zagrali na pewno dzisiaj kapitalnie, dobrze trenują w trakcie tygodnia, więc mówię, fajnie, że się to przełożyło na dzisiejszy mecz i wygrywamy, można powiedzieć, pierwszy mecz w tym sezonie i też pierwszy mecz, jeżeli chodzi o inaugurację sezonu w Poznaniu i też pierwszy mecz w ogóle Fortu Poznań jako klubu.
1: No to, tak jak mówiliśmy, historyczny moment. Ty mówiłaś o kontrataku, tak? O skutecznej kontrze jako najskuteczniejszym, najważniejszym elemencie. No to posłuchajmy teraz, jakich mocnych stron w swojego zespołu dopatrzył się trener Grabda.
2: Dobrze graliśmy w systemie blok-obrona i jeżeli chodzi o przyjęcie zagrywki, wyglądało to na pewno przyzwoicie, więc na pewno to były elementy, które dzisiaj dobrze spełniały swoją funkcję.
1: No i można powiedzieć, sezon siatkarski pierwszoligowy otwarty, tego w Poznaniu od dawna nie było. Trzecie miejsce w tym momencie w tabeli, jeśli chodzi o Fort Poznań, chociaż tutaj ta tabela bardzo rozjechana jeszcze, bo niektóre zespoły już grały dwa razy, niektóre jeszcze nie zaczęły, także to różnie z tym bywa. Następne spotkanie wyjazdowe będzie w czwartek, to jest wyjazd, jak mówiłem, Awia Sędziszów Małopolski to jest rywal, a następny domowy mecz 3 października z Czarnymi Radom. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o siatkówkę, natomiast jeżeli chodzi o piłkę ręczną, tutaj dwa spotkania wyjazdowe mieliśmy w ten weekend. Najpierw od pań sobie zaczniemy. Na piłkę ręczną Poznań mierzyła się z AZS-em AWF Warszawa. 33-31 to wynik tego meczu dla poznanianek, dodajmy. Wynik niski, biorąc pod uwagę to, jaki ten mecz miał przebieg, bo tak naprawdę ostatni moment, kiedy rywalki realnie zagrażały zespołowi Amelii Chmielewskiej, no to było tak po około 20 minutach, kiedy to, czy nawet wcześniej trochę, bo w 14 minucie zrobiło się 9-7, później 9-8 dla zespołu AZS-u AWF. Później był 6-minutowy przestój bez jakiegokolwiek trafienia i od tego momentu, jak poznanianki zremisowały, później zrobiło 10-9, 10-10, no to już ta maszyna ruszyła. Do przerwy było 12-16. Później ta różnica jeszcze się powiększyła. Ona w pewnym momencie nawet osiągnęła 8 bramek. 20-28 to minuta 48. W końcówce się to zmniejszyło, ale bez większego zagrożenia dla zwycięstwa zespołu z Poznania. Także jeden z trzech niepokonanych zespołów to jest Enea Piłka Ręczna Poznań po dwóch kolejkach. No i to nas cieszy. Jeśli chodzi o następne spotkanie, no to będzie, chociaż nie jednym z czterech, przepraszam, bo jeszcze jest jeden zespół, który swoje spotkanie rozegrał tylko jedno. Dlatego nie ma dwóch zwycięstwa, jest jedno, jest niżej w tabeli. To jest Sambor Tczew, czyli właśnie najbliższy rywal. Ten mecz w niedzielę o 17:00. Z kolei, jeśli chodzi o panów, tutaj mieliśmy remis i rozstrzygnięcie w rzutach karnych. 33-33. Grunwald Poznań zremisował na wyjeździe z Miedzią Legnica. W rzutach karnych niestety porażka 2-4. Tutaj mówimy o pościgu. Musimy powiedzieć o pościgu, bo owszem, jak spojrzymy sobie na to, że jako pierwszy taką poważniejszą zaliczkę zbudował Grunwald, tam było 4-7, w pewnym momencie później do przerwy był remis, no to tak byśmy powiedzieli, całe spotkanie wyrównane. Otóż nie, bo po przerwie to gospodarze z Legnicy zbudowali sobie zaliczkę, w pewnym momencie było 33-27 dla nich i w ostatnich 8 minutach tylko i wyłącznie zespół Grunwaldu potrafił trafiać do bramki, więc udało się wyrównać, zabrakło przełamania, no i to się skończyło jednym punktem, chociaż mogły być 2 albo 3. W każdym razie Grunwald zdobył swój pierwszy punkt w tym sezonie, jest na miejscu 11 w tabeli, ale pamiętajmy, że to jest zespół, który trenuje na różnych halach, gra wszystkie mecze na wyjazdach, no bo szkoła podstawowa nr 72 przyniotana jest w remoncie. Także też następny mecz będzie wyjazdowy. Gwardia Koszalin to będzie najbliższy przeciwnik wojskowych w sobotę o godzinie 17:00, rzecz jasna, w Koszalinie.

0: sprawniej, bo szybko też basket wyszedł na prowadzenie. Tak od stanu 3-4, czyli tak po 2 minutach mniej więcej tego meczu, 6 punktów z rzędu, zrobiło się 9-4. No i od tego momentu basket już ani przez moment w tym spotkaniu nie przegrywał. Ta przewaga jeszcze przed końcem pierwszej kwarty zdążyła na chwilę urosnąć do 10 punktów. Tam było 24-14, gdzie w końcu zmniejszyło do 24-16 i tak zostało zapisane w protokole jako wynik tej kwarty. No ale najważniejsze było to, że rzeczywiście ta zaliczka już jest taka dosyć bezpieczna. To już nie jest tak, że AZS Politechnika jest o krok. Ta przewaga mniej więcej się utrzymała w drugiej części meczu. Tam 2 punkty do tej zaliczki ostatecznie udało się dopisać, chociaż też momentami było nieco więcej, ale 46-36 to był wynik, który był na tablicy podczas długiej przerwy. No i to był zdecydowanie rezultat korzystny dla basketu. To było to, co zadowalało zespół Edmundsa Walejki. No i jeden z kapitanów, Michał Samsonowicz, jeden z rzucających, podkreśla, że udało się to wywalczyć dzięki temu, że zespół przez większość meczu kontrolował sytuację tak, jak chciał.
1: Tak jak jeszcze w pierwszej kwarcie, to jest pierwszy mecz, zawsze one są trochę nerwowe, powoli się każdy rozgrzewa, to później wydaje mi się, że z każdą minutą było coraz lepiej, coraz bardziej właśnie realizowaliśmy to, co sobie zakładaliśmy.
0: No i dzięki temu była taka impreza tam w tle, bo można było się cieszyć, było z czego.
2: Tak, zdecydowanie. No to jeszcze kolejny raz prosimy o większe hale, żeby jeszcze większe fety mogły być po zwycięstwach naszych poznańskich drużyn.
0: Albo jeszcze większy pogłos, jak to po tych wielkich halach będzie ta muzyka dniła. Wiadomo, że taka muzyka po wygranym meczu to raczej marszem żałobnym nie jest. Dobrze, wracając do spotkania, no to taki moment, w którym można było troszkę może zwątpić, nastąpił na początku trzeciej kwarty. Zwątpić w plan, bo nie zwątpić w to, co się dzieje na samym boisku i nie w sam wynik. Bo trzecia kwarta wyglądała tak, że już po mniej więcej 2,5 minuty basket wykorzystał limit fauli na tę trzecią kwartę. No i tak naprawdę kolejna minuta to już pokazała, z czym to się wiąże, bo dwukrotnie duet sędziowski dyktował 2 rzuty osobiste dla Politechniki. No ale te były masowo marnowane przez przyjezdnych. Nie tylko te, bo i próby z gry tak wyglądały, bo skuteczność na nim w którymś momencie spadła poniżej 30%. I długimi momentami tam po prostu nie wpadało nic. A to był efekt tego, że Patryk Stankowski, to kapitan basketu, to podkreśla, że udało się i taki był plan, żeby zagrać bardzo agresywnie w obronie. Owszem, to się wiązało z tymi rzutami osobistymi, no ale ile piłek przy tym udało się zatrzymać?
3: Taki jest nasz styl, to jest nasza wizytówka i to będzie egzekwowane w każdym meczu. To ma nam dawać zwycięstwo, pewność siebie. Pokazaliśmy tak naprawdę, nad czym pracowaliśmy, jak chcemy grać i cieszę się z tego.
0: A jak opalano nie wpadało, no to czasami też było tak, że wpadało, ale nie było to zaliczane. To ja muszę powiedzieć o jednej sytuacji, to była już czwarta kwarta, Jorkiew Campbell, czyli zagraniczny zawodnik zespołu AZS-u Politechniki Opolskiej. On był faulowany, upadał i tak jeszcze jedną ręką, tak trochę z takiego koszyczka wyrzucił piłkę totalnie bez celowania, tak niby przypadkowo. To się działo gdzieś na połowie parkietu, no i okazało się, że rzucił w górę i przed siebie tak przypadkowo, że trafił idealnie do kosza. Punktów nie było, bo było po gwizdku, ale za to poznańska publiczność była pod wrażeniem, nagrodziła rywala brawami, także to też się ceni, że publiczność umie docenić. Był taki moment w czwartej kwarcie, że rzeczywiście trochę bardziej nerwowo mogło się zrobić, bo zespół gości zaczął odrabiać od stanu 74-54, zrobiło się 78-64, no ale wtedy trener Edmunds Walejko wykorzystał przerwę na żądanie, no i sprawnie uspokoił sytuację, podkreśla to, docenia to Michał Samsonowicz.
1: To jest bardzo ważne, żeby umieć to robić, bo jak drużyna zaczyna przegrywać 20 punktami, a zostało niewiele czasu do końca, to tak naprawdę nie mają nic do stracenia i łatwo gdzieś tam się rozluźnić i też łatwo odrobić.
0: No ale sama końcówka na szczęście już bez takich przygód. No jedyną taką przygodą, takim powodem do delikatnego niepokoju może być sytuacja z jednym z obcokrajowców z poznańskiego zespołu, Santo Di Menotti. Został opatrzony po upadku, nie kontynuował już gry, no ale później już z uśmiechem rozdawał autografy, tylko że miał lód przyklejony do kolana. No ale mamy nadzieję, że będzie wszystko okej. Nie on był liderem. Liderami byli Devontae Blanton, czyli drugi obcokrajowiec. 16 punktów, 7 zbiórek, 9 asyst, a tak naprawdę to jeszcze bardziej, te statystyki nie do końca oddają, jak bardzo to był zawodnik, który uruchamiał te kontry Enea Basketu. No oprócz tego, jeśli chodzi o Polaków, Patryk Stankowski 19 punktów, Filip Siewruk 17 punktów i 8 asyst do tego. No więc mamy w Poznaniu, przynajmniej w porównaniu do tych najsłabszych drużyn, mamy zespół. Mamy zespół, który potrafi wygrywać, który przełamał sesję 11 porażek z końca ubiegłego sezonu, więc Patryk Stankowski, który doskonale to pamięta, mówi: demony z ubiegłego sezonu już ostatecznie od nas odeszły.
3: Jest dosyć duża zmiana, jesteśmy wszyscy zdrowi, szeroka rotacja, wszyscy praktycznie punktowali dzisiaj, piłka nikogo nie omijała i dobrze, bo taki jest nasz cel gry.
0: No i zobaczymy, czy ten cel uda się realizować w kolejnych spotkaniach. Teraz Basket czeka pierwszy wyjazd w sezonie do Krosna na spotkanie z tamtejszym miastem szkła. To będzie ta sobota, a z kolei 4 października, czyli niedziela w przyszłym tygodniu, to będzie mecz domowy ze Spójnią Stargard. Tyle na dzisiaj. Do zwycięzcy konkursu odezwiemy się za chwilę, no bo wy też jeszcze do 18.59 przez kilka SMS-y możecie do nas wysyłać, także poczekamy na ewentualne propozycje last minute na mecz PSZ-u ze Stalą Gorzów. Was dzisiaj zapraszamy. Tymczasem mówimy wam już do usłyszenia. Agata Pelska była przy konsolecie realistarskiej, a przy mikrofonach mówili do was
2: Julia Włodkowska
0: i Michał Rogoziński. Za chwilę już Aferytm. Miłego wieczoru.

0: premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy, wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak brat.

Siemanko, z tej strony Mateusz Karłowski, to jest Afert, czyli przegląd nowości muzycznych w Radiu Afera. My przechodzimy do pierwszego singla, który dzisiaj wam zaprezentowałem, gdzie Fish, Emadę, Tworzywo i Szczyl łączą siły w singlu Piruety. Jest to bardzo ciekawy utwór, ponieważ prezentuje on dwa pokolenia, Fish, Emadę, Tworzywo i Szczyla. Raper starszego pokolenia, raper młodszego pokolenia. Opowiadają o swoich problemach, o swoich różnicach, jak dorastali i dochodzą do pewnej konkluzji, że mimo różnic łączą ich te same problemy i muszą walczyć z tymi samymi przeciwnościami losu. Myślę, że bardzo fajne połączenie sił i uważam, że właśnie bardzo fajne też stylistycznie, ponieważ Szczyl ma bardzo ciekawy styl, trochę nie aż taki newschoolowy mimo wszystko, jak niektórzy raperzy współcześni, i z Fishem bardzo dobrze to się połączyło muzycznie. Mamy dzisiaj konkurs, klasycznie, jak w prawie każdym programie. Do wygrania jest podwójna wyjściówka na Festiwal Muzyki Dekadenckiej, część druga, Karaluch, Zły Pan, 21:37, Anbor Suffer w klubie pod Minogą. Aby wygrać wyjściówkę, wyślijcie SMS-a na 71:48, w treści wpiszcie afera, imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego do was ma trafić ta wyjściówka, dlaczego wy akurat chcecie iść na ten koncert. Koszt SMS-a to 1,23 zł razem z VAT i do wygrania jest podwójna wyjściówka, więc możecie zabrać swoją partnerkę, partnera, kolegę, koleżankę, kogo tylko chcecie. Na SMS-y czekam do godziny 20. My przechodzimy dalej, a na naszej liście ponownie Szczyl, tym razem razem z Bruno, zapowiada swój debiutancki, znaczy nie debiutancki, tylko kolejny album, i zapowiada go singlem Paranoia.

0: ulicę, przełożę to życie na kolejny weekend.
1: Szczyl i Bruna w trzecim singlu zapowiadający jego najnowszy album pod tytułem Paranoia. No Szczyl naprawdę wystrzelił, bo w przeciągu miesiąca wydał trzy single, które zapowiadają jego kolejny album. Trzeci lub drugi, w zależności czy liczymy jego album 817 jako album, bo był to dosyć krótki album. No myślę, że można go zaliczyć jako album, ale miał tylko 28 minut, właśnie sprawdziłem. No i jeszcze dodatkowo ten utwór, który wyszedł w tym sam dzień co Paranoia, czyli Piruety razem z Fishem Ahmedem Tworzywo. Pewnie jest to jakieś takie marketingowe zagranie, żeby dotrzeć do większej ilości słuchaczy, ale ja myślę, że my tylko na tym zyskujemy, że są takie współprace. No i powiem wam, że się jaram totalnie. Przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze odliczamy do premiery. 38 dni zostało. No a my powoli zbliżamy się do godziny 19:15, więc myślę, że to jest czas na stały punkt programu.

Płytą tygodnia w Radiu Azyfera jest Chili Breeze i Mystyfikacje. Jest to zespół, który powstał w taki spontaniczny sposób, że narodziła się idea, żeby spontanicznie zacząć grać razem muzykę na festiwalu w Sielanka Fest, ale po próbach, po kilku spotkaniach przerodził się w pewną regularną formę spędzania czasu tych członków. I jest to muzyka, która jest wokół stylu takich jak elektronika, trip-hop, new jazz i muzyka alternatywna. Brzmi mega ciekawie, jak to przeczytałem, co ten zespół ma do zaprezentowania, to bardzo uderzyło to w moje gusta, iż no, brzmi to idealnie skrojone pode mnie, jeżeli lubię takie właśnie tematy, więc myślę, że nic, tylko posłuchać tego, jak to brzmi, bo zapowiedź jest świetna. Posłuchajmy Zdeformowany od Chili Breeze.

To był właśnie płyta tygodnia w Radiu Afera, czyli Chili Breeze is Deformowany. A jeżeli jesteśmy w tematach takich około elektroniczno-jazzowych, to Kacper Krupa, czyli członek zespołu Siema Ziemia, no i chyba teraz bardziej znany ze współpracą z Łony, z albumu Taxi, wydał swój album, kolejny album, drugi album już, solowy. No jest to trochę może zapowiedź z opóźnieniem, bo ta premiera miała swego czasu, ale nadal jest, myślę, że całkiem świeża. No i wydał on album pod tytułem Sekwa. Jest to właśnie bardzo fajny, taki trochę bardziej dojrzały album w porównaniu do jego debiutu i mega mi siadł, więc posłuchajmy sobie utworu Sekwa z wariacjami od Kacpra Krupy.

sekwa z wariacjami od Kacpra Krupy, czyli właśnie taki, no, taka typowa kariera solowa, bym powiedział, że mniej taka pod publikę, bardziej dla siebie. I ten utwór to bardzo dobrze prezentuje właśnie, jak to brzmi. A my przejdziemy dalej i kolejną karierę solową kolejnego jazzmena znanego na polskiej scenie muzycznej. Mam tu na myśli wuje HZG, który no, naprodukował się mnóstwo utworów, współtworzył mnóstwo projektów. Myślę, że przede wszystkim jest znany z zespołu EAPS i tym podobne, typu Błoto i tak dalej. No i postanowił wydać swoją debiutancką płytę solową. Płyta się nazywa Psiarnia i jest to hołd dla muzyki rave'owej, drum and bass'owej, mocne inspiracje właśnie muzyką elektroniczną. I mimo to, że wywodzi się on głównie z takiej właśnie z środowiska jazzowego, to tutaj prezentuje totalnie elektroniczny styl i posłuchajmy sobie utworu, który otwiera ten album pod tytułem Żółte papiery.

To był właśnie Żółte Papiery od HZG. No świetny, świetny myślę, że kawałek. A my przechodzimy dalej i teraz będzie, no muzyka często łączy się z kulturą, a kultura to również gry wideo. No i niedługo wychodzi no, legendarna gra, kolejna część legendarnej gry GTA San Andreas, GTA 6, przepraszam. W związku z tym wychodzi ona 19 listopada. W związku z tym ukazał się singiel, który będzie soundtrackiem do tej gry. Singiel nagrał Young Lean, Future i Metro Boomin. Nazywa się That's It. To, co tak naprawdę mnie tak zainteresowało w tym wszystkim, to jak ta się też muzyka, myślę, że zmienia z czasem, że sobie przyglądałem dzisiaj utwory z GTA San Andreas, które było no, kilka lat temu wydane, kilkanaście już lat temu wydane, no to była tam muzyka różna, ale powiedziałbym, że dominująca to była taka trochę punkowa muzyka. Było też kilka takich oldschoolowych, hip-hopowych klasyków, typu właśnie, no właśnie jakichś takich Tupaków i tak dalej, ale to było już bardziej widoczne w tych nowszych wydaniach GTA, na przykład właśnie GTA 5. No i teraz idziemy dalej i wyszło GTA 6. No i idą za trendami, gdzie w czasach, w których pop, rap to nowy pop, podążają to trochę i myślę, że jest to ciekawe. I mamy taki newsfulową zapowiedź właśnie tego soundtracku, właśnie GTA 6 i na nim właśnie, tak jak mówiłem, Young Lean. Posłuchajmy sobie That's It od GTA.

0: That's it. Go get me.
1: To był właśnie utwór That's It, Young Lean, Fetcher and Metro Boomin. Na tym są jeszcze inne single, które zapowiadają ten soundtrack, który będzie zawierał aż 34 oryginalne utwory, dodającą właśnie energię tego nowego GTA. Między innymi na nich jest Travis Scott, Kate Richards, więc mówię, jest pewna taka zmiana w tych soundtrackach widoczna. Myślę, że jest to na pewno wielka premiera w świecie gier. Nie chcę się też jakoś tam wypowiadać, bo nie jestem jakimś ekspertem, ale po prostu przykuło to moją uwagę. I tyle. Myślę, że utwór całkiem ciekawy, tak jak mówię, w takim bardziej newschoolowym już stylu. No i tyle. No i my powoli będziemy zmieniać ten klimat, taki może hip-hopowy, którym zaczęliśmy, teraz trochę wróciliśmy. I zaczniemy tak w miarę płynnie to zrobić, będziemy to robić, ponieważ jest taki projekt jak Albo Inaczej. Dosyć myślę, że znany, ponieważ jest to projekt, który w swojej pierwszej iteracji miał na celu przedstawić covery utworów takich klasyków hip-hopowych w takim wydaniu nie-hip-hopowym z wielkimi gwiazdami. No i ten projekt ewoluował z czasem i teraz powstają single, które nie coverują tak naprawdę klasyków hip-hopowych, tylko współczesne utwory hip-hopowe przez gwiazdy, które nie są raperami. I tak jest w tym przypadku w najnowszym singlu Po co mi to, gdzie Dominika Płonka wzięła się za zeszłoroczny utwór Huberta Kropki. Dlatego posłuchajmy sobie tej aranżacji.
2: Czekam.

czekam na ciebie na stacji jak Hachiko. Kilometry wyznaczają nam ryzyko.

To była Dominika Płonka w jej interpretacji utworu Huberta, Po co mi to? No myślę, że to było całkiem ciekawe. A my przechodzimy teraz do mocno punkowej energii, gdzie zespół, który niedawno odkryłem, wydaje najnowszy album. Mam tu na myśli dosyć świeży zespół, ponieważ zadebiutował w zeszłym roku, Lambrini Girls. Jest to, mówię, takiej dobrej maści punkowa energia. I wydają nowy album, kolejny, No Refunds, który premierę będzie miał za 115 dni. No i zapowiadają go singlem Bang Bang Bang.

Powiem wam, że lekka wtopa, bo przeniosłem jakiś inny utwór, jaki chciałem jakby generalnie to nie jest Bang Bang od Lambrini Girls, ponieważ one prezentują taki właśnie punk, może trochę z elementami elektroniki, ale nie aż tak i dosyć późno zauważyłem, ale stwierdziłem, że może pomyliłem single i słuchałem innego jednak, bo wyszły dwa, a jednak to nie jest to, więc może kolejny zagram następnym razem lepiej, przepraszam za to. A ja przypominam o tym, że dzisiaj jest do wygrania podwójna wejściówka na Festiwal Muzyki Dekadenckiej, część druga, Karaluch Zły Pan 21/37, Unborn Suffer, Pod Minogą 26 września. Aby wygrać tą podwójną wejściówkę, wyślijcie SMS-a na numer 7148, w treści wpiszcie afera, imię, nazwisko oraz uzasadnienie, dlaczego do ciebie ma trafić ta wejściówka. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze razem z VAT. My przechodzimy dalej i teraz będzie rockowo. Mam tu na myśli zespół Pastry i ich kolejny singiel Nie tęsknię.

To był właśnie Pastry i Nie tęsknię, czyli właśnie myślę, że bardzo fajny utwór od tego gdańskiego, trójmiejskiego zespołu. A my na sam koniec naszego programu przygotowaliśmy Basię Małecką, która wydała swój nowy singiel pod tytułem Fall in Love With Me. Można powiedzieć, że na sam koniec spróbujemy się trochę właśnie z Basią odchamić. Oczywiście nie mam nic złego na myśli o wcześniejszych utworach, bo ja je wybrałem i bardzo je lubię. Po prostu mam na myśli, że Basia Małecka w porównaniu do reszty jest taka delikatna, delikatną muzyką. Może nie chcę użyć złego słowa tutaj użyć, ale po prostu na pewno w innym stylu, ale z wielką gracją. I dlatego posłuchajmy sobie tego singla Fall in Love With Me.

0: To była Basia Małecka w utworze Fall in Love with Me, zapowiadający jej pierwszy album autorski po bardzo, dobrym albumie debiutanckim Agnieszka, który reprezentował utwory Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Basi. Idzie ona dalej i tym razem będzie grała po swojemu jeszcze bardziej. Myślę, że jest to na pewno ciekawa artystka i już dosyć mocno się wybiła tym pierwszym albumem, bo ciężko, myślę, zrobić tak dobry album coverowy jak Basia i zdobyć taką rozpoznawalność. A Fall in Love with Me, myślę, że to potwierdza, że jest na pewno warta uwagi. My już kończymy nasz dzisiejszy aferytm. Wejściówka leci do Michaliny, która lubi takie smętne granie, a ja dziękuję za audycję. Realizował mnie jak zwykle Szymon Dopierała, ja to Mateusz Karłowski. Do usłyszenia niebawem, a ja zapraszam na kolejną audycję. Dzięki i na razie.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00. Autopromocja.
2: Jeden. Dwa.
3: We've all been blessed with wings.
2: Trzy. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22:00.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
4: Reklama. Radio Afera, rokowo i alternatywnie.
6: Czy się to wycie?
7: Stary, zróbmy własny koncert.
8: Scena główna.
7: Razem tworzymy idealną setlistę.
8: W każdy poniedziałek o 20:00.

0: I tak zaczęliśmy troszeczkę niekonwencjonalnie tą scenę główną, gdyż zaczęliśmy od utworu i pewnie niektórzy mogą się domyśleć, co to był za zespół, ale jeszcze wam tego nie zdradzimy. Za mikrofonami są
1: Kuba Chojnacki
0: i Mikołaj Pikarzewicz, realizuje nas Szymon Dopierała. No a dzisiaj przenosimy się właśnie do Francji. Przenosimy się do Francji, parlons français, tak? I tak klimaty.
1: Oui, oui.
0: Oui, oui, oui, merci. Dokładnie.
1: Merci Mbappé, Kimpembe.
0: Baguette.
1: Baguette, baguette. No, przenosimy się do Francji. Ja tam byłem 2 tygodnie temu i już mam depresję po powrocie, ale właśnie trochę pod ten klimat taki francuski. Nie no, ten zespół akurat w ogóle nie brzmi jak Francja. To jest niesamowite, że kojarzy nam się akordeon, jakieś takie, nie wiem, ratatouille, muzyka z ratatouille, takie rzeczy z Francją, a tu nie. Zespół Gojira, metal, na początku nawet death metal, później takie lekko progresywne elementy. Mieliśmy Tula 2 tygodnie temu, omawialiśmy. No i ja tam powiedziałem właśnie, że u mnie tu z tych progresywno-metalowych nie jest w top 5 albo jest 5, zależy jak Meshuggah liczymy. Gojira jest, nie jest najwyżej, ale jak oni wchodzą na takie najwyższe właśnie rejestry, no to nie ma nic lepszego. I jest jeden utwór dzisiaj dla mnie zwłaszcza szczególny, bo zapomniałem nawet o tym top 3, ale to będzie top 1 dla mnie na pewno.
0: Rozumiem. Ale w ogóle jak słuchając Gojiry, to ma się takie właśnie wrażenie, że to jest zespół, który w tym momencie on tak naprawdę jest nowym wyznacznikiem tego, co się dzieje w metalu. Takie mam wrażenie, przynajmniej słuchając tego, że to jest taka nowa jakość, która wyróżnia się na tle wielu metalowych zespołów obecnie, mam wrażenie.
1: To znaczy, do mnie to dotarło, jak ich widziałem na żywo na Mystic Festiwalu, że to jest Metallica XXI wieku.
0: Okej.
1: Okay. To jest właśnie jakby...
0: Nawet śmiesznie, bo oni też byli supportem Metallica na trasie, nie? Więc
1: tak.
0: To stwierdzenie nawet bardzo pasuje.
1: Ale pod takim względem, że jakby popularnością żaden zespół już prawdopodobnie nigdy nie dojedzie do Metalliki. Ale jeśli chodzi o to całe show, bo jeszcze raz, że były i tam ognie i w ogóle jakieś takie konfetti leciało, cała ta oprawa jest, przypominała mi właśnie, że to jest kompletne show, to nie jest tylko granie muzyki, ale ogólnie też wizualnie. Plus ten zespół się wyróżnia, na przykład od Mastodonu tym się różnią, że Mastodon gra bardzo gęsto i oni tam wypuszczają te akordy i bardzo często, ja już widziałem ich 3 razy na koncertach i tam jest taki problem na żywo, że jak nie ma dobrego nagłośnienia, to ten dźwięk się jak tak rozchodzi, to jest wszystko takie nieklarowne, a Gojira ma zawsze prosty, ale efektowny riff, i grają go niezwykle precyzyjnie. Ta prawa ręka, tak jak w Metallice jest Hetfield, wszystko trzyma. Tak Joe Duplantier tutaj też, razem z Mario na perkusji. Zresztą to jest tak, że te riffy często są powtarzane, a z kolei perkusja jest właśnie trochę tak przejmuje kompozycyjnie, bo naprawdę to, co tam Mario wyprawia, no to nie powiem może, że to jest pierwszy plan, albo w miksie oni są tak zbalansowani, ale jednak on tam jest gwiazdą.
0: Jest gwiazdą i to nawet słychać w każdym tym utworze Gojiry. To się pierwsze, co rzuca właśnie w uszy, to ta perkusja, ale też na pierwszych płytach mam wrażenie ten wokal Joe, to jest bardzo taki wręcz demoniczny. Ja mam wrażenie, że on tam tak bardzo kombinował w jakiś sposób zdeformować swój wokal, że doszedł do takiego punktu, że brzmi dosłownie jak jakiś Lucyfer.
1: Tak, zwłaszcza pierwsza płyta przede wszystkim i później to od Magmy, zwłaszcza na te 2 ostatnie płyty, trochę melodii zaczął więcej wprowadzać. Ale ta taka wielka trójka Gojiry to jest jednak From Mars to Sirius do L'Enfant Sauvage. Dla mnie to jest taki run 3 płyt z ich najlepszych.
0: Ale ty nadal nie wykluczasz tych 2 pierwszych płyt.
1: Nie, ja w ogóle muszę przyznać, że je przesłuchałem dopiero teraz, przygotowując się do audycji i byłem mile zaskoczony, ale to może za chwilę sobie o tym porozmawiamy. Teraz jeszcze posłuchajmy jednego utworu.

0: Ja ostatnio widziałem takiego śmiesznego mema właśnie, że ktoś mówi, mamy Godzilla w domu, po prostu grał na tym, na takim wysuniętym od drukarki, po prostu szybko tak, takie szesnastki i zaczął ui, ui, ui.
1: To i później jeszcze tapping, nie?
0: Tak, jeszcze tapping. Dokładnie.
1: I to jest właśnie Godzilla i oczywiście plastik w morzu, ratowanie wielorybów, bycie weganem.
0: Planeta też płonie.
1: Planeta płonie. Tak. Najpierw pierwsze dwie płyty omówimy sobie, bo to jest jeszcze taka nie do końca uformowana Gojira. Od trójeczki, od trzeciej płyty się zaczyna ta prawdziwa, ale już są naprawdę świetne utwory, albo inaczej, świetne riffy, świetne momenty, technicznie oni już są ograni, ale uważam, że jeszcze kompozycyjnie nie dojeżdżają.
0: Wiecie, jest to taki nieoszlifowany diament. Słuchać to i na Terra, i Cognita, i na The Link, że tam jeszcze to brzmienie właśnie Gojiry, ono się dopiero formuje i jeszcze oni szukają swojego nurtu i jakichś takich konkretnych struktur. Dużo jest tam powtarzalności takich właśnie czagowych riffów i death metalowego krzyczenia, ale jednak tamte elementy już, które na przykład, czy pajączkowate riffy, czy jakieś takie mocniejsze, dziwne dźwięki się pojawiają, więc tam jakieś DNA już jest.
1: Taki ten scratch, powiedzmy, że ustawiasz kostkę i przejeżdżasz przez wszystkie struny, takie, to już się pojawia. Ja z tych pierwszych dwóch płyt mam tylko jeden utwór.
0: Okej.
1: Z debiutu mam Clone.
0: Ja z debiutu mam może taki bardziej deep cutowy utwór, bo On The B.O.T.A.
1: O, tego bym się nie spodziewał.
0: Taki bardzo pajęczkowaty riff tutaj jest na gitarze i podoba mi się ten basik na dole, bo on przejmuje całą tą ciężkość tego utworu i przejmuje taką atmosferę właśnie klaustrofobiczną i takiego niepokoju. Trochę mi się skojarzyło z Kornem w niektórych momentach i dlatego mi jakoś przypadło do gustu, a mam z The Link dwa utwory. Jeden utwór jest spokojniejszy, bo to jest Tori, który jest interludem.
1: To jest super utwór, tak. To jest super interlud.
0: To jest świetny interlud. Od razu jak go usłyszałem, to miałem takie okej, musi się pojawić gdzieś w środku setlisty, żeby było takie przełamanie. I od razu utwór Indians, które przed chwilą właśnie usłyszeliśmy, też się u mnie pojawiło.
1: Ja lubię jeszcze, powiem tak, rozważałem z debiutu Space Time. Bo tam jest na końcu trochę taki riff, który później dopracowali w Backbone, ale druga część tego utworu jest naprawdę super. Z The Link ja bym chciał wyróżnić utwór Dawn, który kończy tę płytę. To jest
0: taka płyta bardzo etniczna, bo tam ten brzmienie jest dosłownie takie, ja bym powiedział, że takie wpływy wschodnie tam się pojawiają, ale też takie właśnie gdzieś jakieś słychać dziwne, czy tam takie jakby lutnia, czy jakieś takie flety, więc bardzo ciekawe instrumentarium tam się pojawia. Pomimo tego, że nadal to jest blisko tego pierwszej płyty brzmienia, to nadal tam coś jest ciekawszego.
1: Dawn jest takim prekursorem z kolei do Art of Dying dla mnie, tylko jest od utworem instrumentalnym, ale mówię, no tu są jeszcze riffy świetne, które nie do końca się łączą. Uważam, że jeszcze nie opracowali sztuki przechodzenia między nimi i wokale jeszcze nie zawsze wiedzą, kiedy je dawać, mam wrażenie, że jest ich mało, że to jest tak, ja tak czuję, że instrumentale były skomponowane i dopiero na to nałożyli wokal, bo musi jakiś być, ale niekoniecznie on właśnie jest taki dopracowany.
0: Też miałem takie wrażenie, że ten wokal był taki dawkowany, że taka bardzo mała dawka tego wokalu się pojawiała na tym albumie, ale no to też te instrumentalia też nadal czułem, że to robią takie wrażenie i jednak w tej właśnie bardziej death metalowej części z pewnością dawało to jakiegoś kopa.
1: I druga płyta już tak brzmieniowo, jeśli chodzi o samą produkcję, uważam, że trochę przypomina From Mars to Sirius, bo ten debiut faktycznie brzmi jakby trochę jeszcze z lat 90., jakby Floryda, death metal i trochę tam defu słychać jeszcze, Chuck Schuldiner, a faktycznie już na tej druga płyta to już jest taka Gojira faktycznie, brzmieniowo tak jak na następnych płytach, ale jeszcze właśnie te kompozycje nie dojeżdżają, więc do tego na setliście nie mam niczego, ale to powiem tak, że to nie jest właśnie, nie pomijajcie tych płyt, nie róbcie mojego błędu, tylko naprawdę warto je przesłuchać, ale to jest taka setlista, że ja pierwszy mój draft jej miał 2,5 godziny, schodziłem usunąłem sobie takie, które no dobra, mogę jeszcze odpuścić i patrzę 2 godziny i każdy kolejny to był taki ból, po prostu już naprawdę, ale zszedłem do tych godzina 33 mam ostatecznie.
0: Czasami tak trzeba jednak, są takie momenty właśnie w scenie głównie, że trzeba po prostu wybierać. To są poważne wybory po tak. prostu na tej setliście, tak?
1: No dobrze, no to teraz przechodzimy do tej trzeciej płyty, czyli uformowanej Grzychy.

0: pozycję z tej płyty, z czego tak, Ouroboros, który jest w moim top 3 utworów. Okay. To był pierwszy utwór Gojiry, który kiedykolwiek usłyszałem i ten tappingowy riff to od razu przykuło moją uwagę i to było coś zupełnie innego. Toxic Garbage Island, właśnie tutaj, który poleciał, też jest u mnie. Esoteric Surgery, bo to jest po prostu utwór, który nie bierze jeńców. Tam to jest dopiero nawalanka. Nie mam Vacuity, który pewnie masz.
1: Nie mam. Akurat powiem ci, że mam tylko jeden utwór z tej płyty. To cię zaskoczę. Wiem, że to jest twoja ulubiona, tak jak powiedziałeś, ale wiem, część płyty zabrało mi przede wszystkim utwory z From Max to Series, więc troszeczkę mi miejsca zabrało. I ostatecznie z tej płyty mam A Sight to Behold, z racji na ten dziwny wokal.
0: Wow, to tego się nie spodziewałem.
1: Tak, akurat ze względu na ten dziwny wokal, który pojawia się dosłownie już w samym intrze. Ja mam wrażenie, to jest jakiś wokaloid po prostu nałożony na wokal Joe. I on to robi robotę, moim zdaniem. Ten refren naprawdę jest fajnie napisany.
0: Ale to właśnie w tym momencie coś sobie uświadomiłem, że ten czwarty utwór, który ja mam, ty go nie masz, The Art of Dying. Nie masz tego utworu.
1: Nie mam. Wstaję i wychodzę. No Kuba, no niestety. Nie mam tego utworu, nie mam niestety, bo jednak no nie zmieściłoby mi się już. Ja mam idealnie godzinę 30. Słuchaj.
0: No to jeszcze 5, no 5, to można by uciąć, nie? Ale słuchaj, to jest utwór na mój ulubiony Gojiry, najlepszy Gojiry moim zdaniem i proszę to zapamiętać, jak będzie kiedyś mój pogrzeb, ma polecić ten utwór właśnie na moim pogrzebie, bo to, co tu się dzieje, jakby sam koncept, nie? Że ta sztuka umierania, ale no te riffy tam i to wprowadza w ten taki hipnotyczny stan. Ten utwór przechodzi przez fazy, jest właśnie długi, każdy riff jest po prostu niesamowity, jest to podróż największa, najbardziej progresywny ich utwór, a jak wiecie, jeśli słuchacie tej audycji, no to jest to, co ja lubię najbardziej, więc top.
1: Top. Znaczy, ja tego nie neguję, bo to jest naprawdę epicki utwór do przesłuchania i naprawdę bardzo dobry. No ale niestety nie pojawił się u mnie.
0: Ale zagrali to na żywo, jak tak. Na Mystiku, jak ich widziałem, więc czułem się spełniony. No ale to jest top Gojiry moim zdaniem. Ale następna płyta jeszcze też jest taka właśnie dosyć solidna, no, bardzo solidna jest w tym ich top 3, także teraz coś z L'Enfant Sauvage.

0: Jeżeli po prostu idealnie ci wchodzi tak. Ten dropik, ale to jest bardzo solidny album nadal Gojiry, który też w ogóle, jak czytałem sobie koncepcję w ogóle tego krążka, to jest bardzo ciekawe, bo on się skupia jakby tekstowo wokół pojęcia wolności, ale i też wpływu społeczeństwa na ludzką naturę. I taki bardzo, no właśnie meta, wręcz temat, który tutaj naprawdę fajnie rozwinęli i to jeszcze jak mówisz z tymi właśnie wizualiami, to z pewnością naprawdę bardzo, bardzo dobrze koresponduje.
1: Goni nas czas, więc za chwilę dwie ostatnie płyty, teraz Silvera.

0: tego uroku i nadal jest to fajnie skomponowane.
1: No ja mam utwór Silvera z niej i to też jest jedyna moja propozycja.
0: Ja mam właśnie też Silvera, mam Magmę, czyli tytułowy utwór i jeszcze mam Stranded.
1: Spodziewałem się, że Stranded
0: będzie... To też taki, już można powiedzieć, że taki no, typowy, taki
1: hymn,
0: taki hymn właśnie Gojiry.
1: Magma, fajnie to brzmi, jak oni ten riff z Magmy grają, wprowadzając Toxic Garbage Island, bo tak czasem robią, to faktycznie to na koncercie działa. Ale to jest ta płyta, na której są też najbardziej takie eksperymentalne utwory, bym powiedział, które zupełnie jakby... przedtem czegoś takiego nie było w ich dyskografii. Oczywiście są też, nie wiem, Only Pain to jest bardziej taki typowy, ale czy tam Lowlands albo Yellowstone, to są utwory, które no, brzmią zupełnie jak coś innego, więc to jest taka nietypowa dla nich płyta. A później była jeszcze, i do dziś to jest ostatnia, Fortitude, z której mam zadziwiająco dużo propozycji, bo aż 4.
0: Ja też mam 4. Uwierzę, że też mam 4. I jednym z tych utworów jest na przykład Amazonia, która idealnie, moim zdaniem, bardzo fajnie odzwierciedla takie właśnie bagnistość i ten klimat taki, jakbyś się po prostu przebijał przez dżunglę amazońską. I to jest naprawdę świetnie tutaj ukazane w tym utworze. Mam jeszcze Another World, które jest w moim top 3, bo bardzo mi się podoba ten riff, który tutaj prezentują chłopaki. Kolejnym utworem, jaki mam, to jest Born for One Thing.
1: Też mam.
0: I jeszcze mam się to ułożone na setliście. Mam Born in Winter, Born for One Thing, nie? I potem jeszcze mam Into the Storm.
1: No, no. Z tej płyty. Też mam Into the Storm. Czyli z jednym tylko się nie zgadzamy, bo Amazonia to jest utwór, którego ja nie przepadam za nim, bo nie lubię tej skoczności właśnie tego bam. To jest ciekawe, bo jest to coś innego właśnie, czego nie było w ich dyskografii, ale po prostu to do mnie nie trafia. Do mnie właśnie
0: trafił ten klimat, to takie odzwierciedlenie właśnie tego przeciskania się przez jakieś chaszcze, przez taką dżunglę. I to mi się bardzo spodobało, że oni potrafili tą atmosferę i ten klimat przełożyć na dźwięki.
1: To ja mam jeszcze Hold On, który chyba jest największym takim deep cutem z tych utworów, które ja mam. Bardzo lubię to, że ten utwór przechodzi przez różne fazy i jest trochę taki progresywny pod tym względem, ale tam są super riffy. Z takich utworów chyba jeszcze Grind jest właśnie takim utworem, nie, przepraszam, Newfound. Mm-hmm. Newfound ma takie potężne riffy też, więc nad nim się zastanawiałem.
0: Ale w ogóle ta płyta też łączy tą właśnie przebojowość, że tak powiem, Magmy, ale i też są tutaj takie mocniejsze riffy, które nadal fajnie wchodzą.
1: Znaczy to jest trochę taki powrót do tego, co było, ale no nie wchodzi się nigdy dwa razy do tej samej rzeki, bo ta rzeka jest zawsze inna i tak samo Gojira, nawet jak powróciła do trochę do rzeczy, które były przed eksperymentami na Magmie, no to te eksperymenty jednak widać, że uformowały i zwłaszcza wokalnie. Wokalnie jest to coś innego, jest więcej śpiewania, jest więcej tej melodii właśnie Joe. No dobrze, no to jeszcze jedna tutaj przerwa muzyczna i później sobie jeszcze wasze propozycje przeczytamy, bo jest ich bardzo dużo.

0: stary, zróbmy własny koncert.
1: Scena główna.
0: Razem tworzymy idealną setlistę.
1: W każdy poniedziałek o 20:00.
2: Autopromocja.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00.
4: Chcę powiedzieć je.
3: Notowanie w piątek o 20:00.
5: Skwierczy ci w głowie? Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
2: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
6: Herstory. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie.

feministka i wielka fanka popkultury, znawczyni amerykańskiej literatury i tak dalej. Chciałam powiedzieć o tym, że niedawno zmarła Gloria Steinem, jedna z najwybitniejszych amerykańskich dziennikarek, kobiet, które miały ogromny wpływ na rozwój feminizmu, na scenę polityczną w Ameryce, i czytałam jej książkę Moje życie w drodze. Jest to naprawdę cudowna, cudowna pozycja, więc serdecznie zachęcam ludzi, którzy interesują się właśnie dziennikarstwem, Ameryką, tym podłożem polityczno-społecznym w takich latach 60. tak naprawdę do teraz. Także z takich trochę mniej przyjemnych właśnie tutaj informacji. A poza tym to właśnie dowiedziałam się dzisiaj i myślę, że mnóstwo z nas również, że będzie miało miejsce cudowne wydarzenie, a mianowicie Patti Smith wystąpi na Openerze w przyszłym roku i jest to dla mnie naprawdę niesłychana niespodzianka i może będzie to trochę egocentryczne z mojej strony, ale myślę, że jest to jakiś taki trochę może mój mini prezent na urodziny, które będę miała jutro, ale może to nie jest najważniejsze i nikogo za bardzo nie obchodzi, że ja mam jutro urodziny, bo urodziny będzie miała Joan Jett, o której miałam audycję jakiś czas temu, oraz Nick Cave, czyli takie naprawdę niesamowite perełki ze świata muzycznego. Ale przejdźmy teraz może już do tematu dzisiejszej audycji. Słuchajcie, co by było, gdyby muzyka nie miała żadnych granic? Gdyby piosenka mogła być jednocześnie teatrem, tańcem, filmem, poezją i opowieścią? Mieliśmy taką audycję, mieliśmy audycję o Ewie Demarczyk i tam już trochę mogliśmy liznąć właśnie takie połączenie różnych cudownych kombinacji, zwłaszcza właśnie poezji i takiego teatru. Ale co gdyby artystka nie chciała dopasować się do tego, czego oczekuje od niej przemysł muzyczny, tylko postanowiła stworzyć swój własny świat? No i dziś w Herstoriach przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii i poznajemy kobietę, która zrobiła dokładnie to, o czym powiedziałam. Jej nazwisko to Kate Bush. Jest to piosenkarka, kompozytorka, producentka, tancerka i autorka niezwykłych historii. Albo raczej Hair Story. Artystka, która w wieku zaledwie 19 lat trafiła na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów z własnoręcznie napisaną piosenką. Artystka, która zamiast nagrywać kolejne utwory według zasad rynku, zaczęła przesuwać granice tego, czym w ogóle może być muzyka popularna. No i wiele lat później jej piosenka z 85 wróciła na szczyty listy przebojów dzięki serialowi Stranger Things, docierając do zupełnie nowego pokolenia słuchaczy. To jest historia Kate Bush, więc przesłuchajmy pierwszej takiej sztandarowej piosenki Kate, czyli Wuthering Heights.

naprawdę dużo. W połowie lat 70. jej muzyka trafiła do człowieka, który mógł otworzyć jej drzwi do profesjonalnego świata muzycznego. Był nim David Gilmour, gitarzysta Pink Floyd. Gilmour usłyszał nagrania młodej Kate i zainteresował się jej talentem. Co ciekawe, Kate nie była wtedy początkującą osobą bez własnego pomysłu. Miała już dziesiątki napisanych piosenek. Gilmour pomógł jej nagrać profesjonalne demo i umożliwił kontakt z wytwórnią EMI. W wieku około 16 lat Kate podpisała kontrakt, ale na swój debiut musiała jeszcze poczekać. Wytwórnia uznała, że jest bardzo młoda, dlatego zamiast natychmiast wypuszczać ją na rynek, dała jej czas na rozwijanie umiejętności. Kate wykorzystała go m.in. na naukę tańca, pantomimy i pracę nad własnym stylem scenicznym. I właśnie dlatego, kiedy w końcu pojawiła się na scenie, nie była kolejną młodą wokalistką. Miała już własny pomysł na to, kim chce być. A teraz przesłuchajmy kolejnego cudownego utworu Kate Bush, czyli Babuszka.

według jego typowych zasad. Kate Bush nie chciała być wyłącznie osobą stojącą przy mikrofonie. Chciała kontrolować cały spektakl. Muzykę, ruch, scenografię, światło, obraz. Sposób, w jaki opowiadana jest historia. W 1979 roku wyruszyła w swoją pierwszą i przez długi czas jedyną dużą trasę koncertową, The Tour of Life. Było to widowisko łączące muzykę, taniec, pantomimę i elementy teatru. Kate używała podczas koncertów specjalnie skonstruowanego mikrofonu nagłownego, dzięki któremu mogła śpiewać i jednocześnie swobodnie się poruszać. Rock and Roll Hall of Fame opisuje ją jako pierwszą artystkę, która wykorzystała taki typ mikrofonu podczas występów scenicznych. To dziś może się wydawać czymś całkiem oczywistym, ale wtedy takie rozwiązanie było bardzo nietypowe. A teraz przesłuchajmy Cloud Busting.

0: nie są takie autobiograficzne i wyłącznie, bo Bush często stworzyła i tworzyła postacie. No i sięgała po literaturę, widać u niej właśnie to zafascynowanie, to sięganie do tego świata właśnie książek, po historię, mitologię, filmy, relacje międzyludzkie, tematy społeczne, a czasami po prostu dziwne, takie surrealistyczne obrazy. W jej twórczości można znaleźć inspiracje, między innymi literaturą oczywiście Emily Brontë, a także bardzo różnymi formami sztuki. No i dlatego trudno jednoznacznie powiedzieć, do jakiego gatunku należy Kate Bush, no bo zawsze musimy wymienić te kilkadziesiąt podgatunków muzycznych, czy jest to, nie wiem, art pop, może art rock, jakiś pop eksperymentalny, muzyka teatralna, nie wiem, elektronika. No i powiedziałabym, że prawdopodobnie trochę wszystkiego. No i Rock and Roll Hall of Fame określa jej charakterystyczny styl jako awangardowy art pop i podkreśla, że łączyła muzykę z tańcem, teatrem i filmem. Tak, myślę, że nie ma co szufladkować Kate Bush i wielu innych artystów, bo zazwyczaj właśnie z tej szufladki wychodzą. A jeszcze właśnie opowiadając wam o Hounds of Love, to oczywiście nie mogłam ominąć tytułowej piosenki tego albumu, więc przesłuchajmy sobie ją teraz.
1: It's in the trees. It's coming.

swoje występy, tworzyła choreografię, pracowała nad teledyskami i z czasem coraz mocniej przyjmowała kontrolę nad procesem powstawania muzyki. I właśnie dlatego jej kariera jest ważna nie tylko z punktu widzenia muzyki, ale też pokazuje, że artystka może być jednocześnie wykonawczynią, autorką, producentką i reżyserką własnej wizji. I to jest dokładnie ten sam przypadek, o którym wspominałam z Dolly Parton, która była po prostu businesswoman, była taką rzemieślniczką i wszystko po prostu sama tworzyła, także to jest naprawdę godne podziwu i w to uwielbiam. A teraz właśnie zagramy wspomnianą przeze mnie wcześniej piosenkę, która miała właśnie swoje takie nowe lata młodości dzięki TikTokowi, czyli Army Dreamers.

to była Kate Bush i This Woman's Work, czyli bardziej właśnie taka melancholijna, smutniejsza Kate Bush. Właśnie w tej piosence śpiewa: powinnam płakać, ale nie mogę tego okazać, powinnam mieć nadzieję, ale nie mogę przestać myśleć. Myślę, że ta właśnie, ten anturaż tej piosenki ukazywał te emocje. Słuchajcie, mamy, tak jak wspomniałam, ten cudowny album, czyli The Sensual World, w którym jest właśnie This Woman's Work. No ale, tak jak wspomniałam, twórczość Kate Bush trochę tak zawisnęła na włosku. No ale, tak jak wspomniałam, jej twórczość miała powstawać dopiero wtedy, kiedy ona czuła, że ma coś do powiedzenia, chce coś nagrać, coś zrobić. No i powróciła na scenę w 2014 roku i wtedy wydarzyło się coś niezwykłego, bo Kate wróciła na scenę po wielu latach przerwy. W Londynie odbyła serię koncertów zatytułowanych Before the Dawn, a bilety wyprzedały się błyskawicznie. Koncerty nie były jednak zwykłym powrotem wokalistki, bo były wielkim widowiskiem teatralnym. Kate po raz kolejny połączyła muzykę, choreografię, scenografię i narrację, czyli dokładnie te elementy, które były obecne w jej twórczości od początku. A teraz chciałabym, żebyście przesłuchali ze mną mojego ukochanego albumu właśnie Kate Bush, czyli Daydreaming, a konkretnie utwór chyba najpopularniejszy w ogóle z tego albumu, czyli Suspended in Gaffa. Out in the garden is half of it.

może nie, że takie surowe, przykre jakieś takie skojarzenia, ale właśnie może być czymś więcej niż się wydaje nam wszystkim. I w 2023 roku Kate została wprowadzona do Rock'n'Roll Hall of Fame, o którym dzisiaj bardzo, bardzo dużo mówię. I jest to jedno z najważniejszych wyróżnień w historii muzyki popularnej, no bo sama artystka przyzna, że była tym zaszczytem po prostu ogromnie zaskoczona i nie pojawiła się jednak osobiście na ceremonii, ale w swoim podziękowaniu wspomniała m.in. o swoim dziecięcym podziwie dla Eltona Johna i o tym, jak bardzo muzyka inspirowała ją od najmłodszych lat. No i to piękny moment w historii jej kariery. Dziewczynka z południowego Londynu, która jako nastolatka pisała własne piosenki i po dziesięcioleciach została oficjalnie uznana za jedną z najważniejszych postaci historii rocka i popu. A teraz chciałabym puścić może jeszcze jedną piosenkę z albumu Daydreaming, o ile zdążymy, Szymon, czy zdążymy? Dobra. Będzie to Sat in Your Lap.

po mojej audycji, audycji Franka, czyli 50 881 piosenek o miłości. Także już może zanurzmy się w ten romantyczny i zakochany klimat.

Dobry wieczór, ja nazywam się Franciszek Dębicki, a to jest 50 881 piosenek o miłości. Dzisiaj będę się sam realizował, albo przynajmniej będę próbował pod okiem Szymona jak zwykle, ale dzisiaj może być różnie. Pierwszy mój taki debiut. A zaczęliśmy utworem Mezzo, Aniele, razem z Liberem. Utwór z roku 2003 i co ciekawe, następne dwa kawałki też będą z 2003. Dzisiaj w takim stylu zaczynamy naszą miłosną audycję, a potem nastąpi lekkie zamieszanie, lekka zmiana klimatu, ale to na razie nie spoileruję, na razie nadal w tym stylu posłuchajmy kawałku od trzeciego wymiaru. Dla mnie masz Styla.

1-8-L z kawałkiem Jak zapomnieć. No więc tak, trzy kawałki już poleciały, wszystkie z 2003 roku. Jak mówiłem, bardzo dobry rok dla muzyki i w ogóle dla świata. Ja tutaj o tym kawałku co chciałem powiedzieć, to, że istnieje cover tego utworu w wykonaniu Maryli Rodowicz. Bardzo ciekawa kwestia dla osób lubiących eksperymentować z dźwiękami, polecam przesłuchać. Nie wiem, czy jest dobry, czy nie, to już zostawiam waszej ocenie. Mówię tylko, że on istnieje. A mi ten kawałek się kończy z... trochę ze śmieszną sytuacją teraz z perspektywy czasu, ale właśnie jak gdzieś tam byłem w gimnazjum, jakieś przeżywałem wakacyjne rozterki miłosne, to mój ówczesny przyjaciel i co bardzo fajny, nadal się przyjaźnimy, mój najlepszy przyjaciel, wysłał mi ten kawałek i mówił, że mu tam pomógł w jakichś jego rozterkach gimnazjalno-miłosnych. Ja już nawet nie pamiętam, o co dokładnie chodziło, tylko pamiętam właśnie ten moment tego wysłania tego utworu. Tak, a teraz zmieniamy lata, przechodzimy o 3 lata później, ale będzie artysta, którego już mogliśmy dzisiaj usłyszeć. Będzie to Mezo. Mezo nie będzie sam, będzie razem z Kasią Wilk, więc mówię tutaj oczywiście o utworze Sacrum. Posłuchajmy.

Mezo i Kasia Wilk śpiewają Sakrum. Ja tutaj powiem wam, moi drodzy słuchacze, że dla mnie takim sakrum właśnie jest ta audycja 50 881 piosenek o miłości i ta godzina w tygodniu, gdzie mogę się z wami tą muzyką dzielić. Właśnie o miłości. I tutaj też a propos tej kwestii, to jak już zapowiadałem te 13 tygodni temu, jak się zaczynały dopiero lato i wakacje, że to jest na razie audycja taka na wakacje eksperymentalna, zobaczymy co dalej. I już w tym tygodniu mam dla was wiadomość, że będzie kontynuacja 50 881 piosenek o miłości. Może do tej horyzontalnej liczby dobijemy kiedyś, natomiast nastąpi zmiana godziny. Bo będzie to wtorek o północy, czyli tak naprawdę z poniedziałku na wtorek, czyli w sumie za 2 godziny by było, ale to będzie za tydzień i 2 godziny. Ja zapraszam do słuchania, wiem, że pora trochę późna, ale mówię wam, będzie warto, ja tutaj dla was będę. No a tak jak nastąpi zmiana godziny w audycji miłosnej, teraz następuje drastyczny, ale to drastyczna zmiana klimatu, bowiem przejdziemy do Prince'a i usłyszymy utwór Purple Rain.

Utwór nosi tytuł Around the Sun, a wykonawców kojarzycie. Może nie z głosu, bo głos tutaj no nieco inny niż do tego, co, do czego nas przyzwyczaili. To był pierwszy utwór na płycie, za chwilę utwór numer 2, a sam album ukaże się dopiero 30 października i odkryliśmy dopiero 2 z obecnych na niej 14 utworów, nienazwanych jeszcze poza pierwszym i drugim, czyli Around the Sun oraz Breakout. No i myślę, że po tym drugim, no to już wszystko będzie jasne, bo to będzie moment, w którym głosy już będą takie, jakie znamy.

No i teraz już chyba wszystko jasne. To oczywiście Yellow i album Time Lab, który ukaże się no, za miesiąc z haczykiem, za miesiąc i 9 dni, no, tak, za miesiąc 8 dni, no i te godziny już tutaj będziemy liczyć nieco lżej. Tak, 30 października. Warto zapisać, że po 6 latach od ostatniego albumu zatytułowanego Point duo wraca. Wracają zarówno Boris Blank, jak i Dieter Meier do tworzenia, do grania i do płyty, no właśnie, do płyty Time Lab. No dobrze, jeśli chodzi o te nowe wydania, no i tu, no i właśnie, tu jestem postawiony w trochę niewygodnej pozycji, no bo no będzie, ale nie. Będzie nowe wydanie, będzie nowa płyta za niedługo na półkach od zespołu WW. Jednakże nie bez powodu ten album zatytułowany jest 1986, ponieważ to są nagrania, no, nagrania archiwalne, nagrania, których jeszcze nie słyszeliśmy, gdzieś wykopane w czeluściach archiwów Polskiego Radia. No i jak sam Wojciech Waglewski powiedział, na tyle fajne, że postanowili je opublikować i może nawet zagrać. No więc z albumu 1986, utwór numer 1.

Arka to tytuł pierwszego singla zapowiadającego album, no tak lekko 40 lat opóźniony. Zdarzały się chyba dłuższe oczekiwania, tak mi się wydaje, ale no to jest oczekiwanie, którego nikt się nie spodziewał, a jak się okazuje, chyba bardzo wielu z nas takiego czegoś potrzebowało. To jest numer jeden, zapowiadający cały album. Jedna z dwóch zapowiedzi, którą w ostatnim czasie dostaliśmy. Album ukaże się 16 października tego roku oczywiście i cały został właśnie nagrany podczas jednej sesji nagraniowej. Tam potem różne problemy między zespołem a Polskim Radiem sprawiły, że ten album ostatecznie się nie ukazał, ale dostaniemy 8 utworów, które ukazać się miały, no i wreszcie się ukażą właśnie pod egidą radia, które jeszcze te 40 lat temu stwierdziło, że nie warto, nie ma co tego grać. Dobrze, że zdanie zmienili. Znamy nawet tytuły. Nie będę wymieniał, bo nie ma to z większego znaczenia. Dowiemy się w swoim czasie. W swoim czasie mam na myśli, kiedy już będzie na półkach, będzie można spokojnie ten album kupić, ale no, to nie będzie album instrumentalny. On w części instrumentalny jest, bo o tym też Wojciech Waglewski mówił. Nie wiem, niewykluczone, że będzie to nawet głównie instrumentalny album, ale no, tekst też się zdarza. Też się zdarzył i tak będzie na utworze, który album będzie zamykał.

1986 roku mogliśmy usłyszeć po raz pierwszy dźwięki zespołu WW z płytą WW. Tak nieprzypadkowo, nie widać tego, ale ja tę koszulkę z okładką tej płyty mam na sobie dzisiaj. To taka ciekawostka bardziej niż cokolwiek istotnego. Ale jak się okazuje, w tym też roku miały miejsce nagrania do płyty, która, no, jeśli chodzi o brzmienie, to tutaj bardzo bliskie jest już snopowej załce. Ciekawe, bardzo jestem ciekaw niesamowicie, jak będzie brzmiało już pełne wydawnictwo. 16 października, nie tak długo. Nie tak długo i będziemy mogli wszystko usłyszeć. Teraz przejdziemy sobie do nowości. Nie aż takich świeżych, że jak ciepłe bułeczki, bo płyta ma już miesiąc, ale jako że jest naszą płytą tygodnia, to postanowiłem, że zaprezentuję. Zaprezentuję utwór, który jest duża szansa, że trudno będzie zagrać w takiej normalnej rotacji, no bo to 6 minut, trochę nawet ponad grania. Więc postanowiłem, że tutaj utwór bonusowy, utwór 12 na płycie Chili Breeze i płycie zatytułowanej Mixtyfikacja.

wracam do regularnego nagrywania. Za uwagę przez ostatnią godzinę tego poniedziałkowego wieczoru. Dziękuję wam bardzo. Tymoteusz Powęzowski, kłaniam się nisko sprzed mikrofonu i konsolety. No i cóż, do usłyszenia za 2 tygodnie ze mną, za tydzień z Szymonem Dopierałą. No i tym samym mówię wam wszystkim dobrej nocy. Trzymajcie się w tym, mam nadzieję, w miarę spokojnym tygodniu. Dobranoc.